0: Stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: chcę na to poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Elżbieta Starachowice. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Starachowice.
2: Kiedy brak

0: Dawid Bąk, dzień dobry, poniedziałek, 25 dzień maja już w kalendarzu. Po ładnym, słonecznym i ciepłym weekendzie czeka nas równie przyzwoity poniedziałek. Będzie się przejaśniać na skali w Starechowicach maksymalnie do 25 stopni.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Są najnowsze wyniki po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. Tak wskazują badania przeprowadzone przez ogólnopolską grupę badawczą na zlecenie Polsat News. Wyniki sprawdza reporter SK Olek Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exitpola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: A mieszkańcy Krakowa pytani, czy to dobrze, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, odpowiadają.
3: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone, tak samo jak zdania są podzielone podczas wyborów prezydenckich na prezydenta Polski.
4: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
5: Świetnie.
1: Oficjalne wyniki mamy poznać jeszcze dziś rano. Łatwogang dojechał do Gdańska. YouTuber w czasie swojego przejazdu z Zakopanego zbierał na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych, a w Gdańsku witały go tłumy.
6: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
1: Na cały przejazd zajął mu prawie 53 godziny.
7: SK Starachowice News.
8: Agnieszka Jędrasik. W Starachowicach trwa budowa nowych ścieżek rowerowych wzdłuż Parku Kultury przy Radomskiej. Wykonawca apeluje do pieszych o ostrożność i korzystanie z chodnika po drugiej stronie ulicy. Tymczasem działki przy Leśnej w Starachowicach sprzedano za ponad 1 800 000 zł, mimo protestu mieszkańców obawiających się betonozy. Prezydent Materek broni decyzji.
9: Bardzo, bardzo mocno liczę na to, że w przyszłości w tych miejscach będą mogły powstać chociażby budynki wielorodzinne.
8: O tym na sk.pl. Kielce będą miały własną edycję Monopoli o najdroższym polu, zadecydują mieszkańcy.
10: Jan Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i mamy go, nadszedł wyczekany absolutnie przez nikogo poniedziałek.
13: Dzień dobry. To się zgadza. Człowiek jakby jeszcze jedną nogą w weekendzie, o, po moim głosie zresztą słychać, drugą w robocie i cały czas próbuję jakoś nie zasnąć.
14: No a ja właśnie próbuję śniadania na dzisiaj.
12: No to łapcie za telefony i za messengery i dajcie znać, czego byście chcieli spróbować w ten niewyczekany poniedziałek.
15: SK jak zwykle próbuje grać dobrze i wiecie co? I to jej wychodzi.

0: Przecież ja na chleb mówiłem Pep, jak ten kawałek oryginalnie był grany w radio, no. King of my castle, dzień dobry, witamy. 8 minut po 6.
1: Dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. To już jest niestety poniedziałek. Mówimy niestety, no bo te poniedziałki nigdy nie są dniem, który jest wyczekiwany, na który wszyscy czekamy, których lubimy, z którego powodu się cieszymy, no.
0: Chciałbym poznać autora, który wymyśla święta do kalendarza, bo dzisiaj jest na po prostu nadźgane, jest dzień piłki nożnej, jest dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana i jeszcze jakby było mało tej piłki nożnej, to Światowy Dzień Futbolu dopisali.
1: Ale przepraszam, czy Dzień Weterana i Światowy Dzień Futbolu przypadkiem nie będzie świętował Robert Lewandowski?
0: Może tak być. Ostatnia bramka w Barcelonie została strzelona, a potem arrivederci! Czy Ania już... jak tam się po hiszpańsku
1: woła? Ania już pewnie płacze w ręcznik.
0: No Ania będzie miała problem, jak tańczyć tą baciatę ciabatę tam w Arabii Saudyjskiej. O, jest nasz ekspert od kawy.
2: Jestem, wszystko gra, jest!
0: Widzieli, że dzisiaj jest 78 świąt w kalendarzu wpisane?
2: No to 79 jakie jest?
0: Dzień Jankesa.
3: I Wiktor.
0: Dzień dobry, dajcie znać, jak wasz poniedziałek.

0: to ranne brasowanie.
1: Ale cieszymy się, że ciebie widzimy.
0: Dzień dobry. Jejkuś. Ja też.
1: Jest moc, jest energia. Odpoczyłaś troszkę w weekend?
0: Oczywiście.
2: Oglądałaś żużel?
3: No, oczywiście.
1: Ale wczoraj piękne zawody w Gorzowie.
2: Dajcie spokój, żeby z Lublinem wygrać.
0: Tylko Jarek też ogląda chyba u
2: nas. No nie, jak to? Ja też oglądałem.
0: No. Wow.
2: A Roberta Lewandowskiego oglądałaś?
1: Robert Lewandowski też zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejny ostatni, tak.
0: No. Znowu ostatni?
1: Ostatnia bramka. Dobra, przeglądamy prasę, słuchajcie. Kama coś znalazła na temat Marcina Prokopa, a dokładnie jego żony.
3: Dobrze, uwaga, będę czytać tytuł artykułu. Tylko trzymajcie się, bardzo proszę.
1: Uwaga, ja się trzymam.
3: Była żona Marcina Prokopa okay. w nagiej sukni bawi się na gejowskim weselu w Tajlandii.
1: Okej.
3: Okay. Koniec tytułu.
1: Ale ktoś wymyślił tytuł. Co ty na to, Jadziu?
0: Dla mnie to za dużo. Nie nadążam.
1: To naprawdę. No rzeczywiście dzieje się.
2: Mhm. Tymczasem pewna epoka, słuchajcie, dobiegła końca, bo Krzysztof Rutkowski, ten Krzysztof, na jak Rutkowski, zmienił fryzurę po raz kolejny. I
0: nieprawda.
1: Już nie ma kwadratów?
0: Tam nie ma?
2: Nie ma, nie ma. Najpierw był kwadrat, potem była taka rozpunka na głowie, taka wielka.
1: Tak.
2: A teraz podobno jest nowa, bujna, co prawda sztuczna, no wiadomo, fryzura, taka
1: a la amerykański aman.
2: Wygląda, no tak trochę rzeczywiście, jakby się urwał z jakiegoś filmu romantycznego z lat 50.
0: No.
1: Ładny.
0: Fryzura się zmieniła, ale jedno jest niezmienne.
3: Co, Jadziu?
0: Kompleksy.
1: No. O, i tam, no. Ranne prasowanie tylko w Radiu SK. Dziękujemy. Na pierwszej stronie dzisiaj w Super Ekspresie jeszcze Edyta Górniak rozkręciła nocną imprezę w Sopocie.
3: No. Tak było.
2: Dobrze,
3: nie kłamy.
2: Dobrze, że nie na gejowskim weselu w Tajlandii.

0: W Krakowie tak zaśpiewali wczoraj. Mam tego już dość. Zmiana prezydenta.
1: Dziękujemy. Za chwilę Marcin Grodzki będzie mówił.
2: Rzeczywiście. To może jakieś głosowanie też? Coś.
1: U nas w studiu? No, proszę tak. Cię bardzo. Kto jest za tym, żeby Jankes zrobił nam wszystkim kawę? Ręka do góry.
2: Nawet ja jestem. Ja też. Wiaderko będziemy polewać.
1: Ale przy okazji zrób też tą owsiankę z bitą śmietaną i truskawkami, bo przyniosłeś dla siebie, a my pytamy się, gdzie jest dla nas.
2: No, powolutku.
1: Bo jak nie, to cię odwołamy.
0: Kasę mi dajcie, ja będę skarbnikiem.
3: Jank!

0: Reklama.
1: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
3: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
4: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
7: I po reklamie.
8: Mamy taki przeskok z wiosny do lata, jeśli chodzi o temperaturę. Weekend był gorący, dzisiaj równie ciepło, 25 stopni wskażą termometry w Starachowicach. Będzie słonecznie, wiatr umiarkowany.
9: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kraków zdecydował, według sondażowych wyników podanych przez Polsat News, mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Kluczowa jest tu frekwencja. Odpowiednio wysoka będzie oznaczała, że referendum było ważne. Były fajerwerki, owacje i tłumy witające go przy wjeździe do miasta. Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. W trakcie transmisji zbierał pieniądze na leczenie dzieci. W sumie zebrał ponad 20 milionów złotych.
10: Wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie.
9: A youtuber w sumie przejechał na rowerze ponad 650 kilometrów.
11: SK Sport News.
9: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów. Wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Teresą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręch, a to po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Ale czas zasuwa, już 6.32 w tym momencie. Dobrze, dobrze, dobrze.
14: Słuchaj, przypominam, że niedawno był Sylwester, mamy już maj.
13: Zaraz u mnie weekend był Sylwester.
15: Zaraz kolejna pandemia jakoś zleci.
13: A co tam u was w poniedziałek? Halo?
16: Hejka, no teraz jak się dowiedziałam, że jest mój dzień, czyli Dzień Królewny, no to już tylko będzie dobrze. Miłego poniedziałku i miłego weekendu. Pozdrawiam was serdecznie.

0: 20 minut i wskazówki walną w siódmą. To jest SK w poniedziałek z samego rana.
1: Informacja z ostatniej chwili, uwaga, IMGW, czyli...
0: Instytut
2: Synoptyków, bo to trudne słowo.
0: Gospodarki Wodnej.
1: Przewiduję, że nadciągające wakacje będą znowu gorące i upalne nad Polską.
2: Ale dlaczego?
1: No dlaczego?
0: No bo niebo tak chce, tak zdecydowali.
2: To ja też w takim razie chciałam coś przewidzieć.
1: Prosimy. Dawaj.
2: Dzisiaj w nocy będzie ciemno.
0: Brawo! Kama
3: i Wiktor. Reklama. Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteście gotowi na największą imprezę tej wiosny? Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na Ostre Juvenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
6: I po reklamie.

0: Adele is a
1: Dzięki
0: giving
1: Adele za support. Happy birthday to you. Claudia, Claudia.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Adel, wracaj.
0: No dobrze, jest Klaudia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Pobudka, dziewczyno, twoje urodziny. Ponoć lubisz niespodzianki.
4: Bardzo, bardzo.
1: Ale podobno również często odkrywasz je przed czasem, więc pytanie, czy spodziewałaś się tego, że dzisiaj będziemy dzwonić?
4: Nie, zupełnie się tego nie spodziewałam.
1: A jakie inne niespodzianki odkryłaś w swoim życiu?
4: Takie... Różne zaplanowane przez mojego męża wcześniej. Nie do końca potrafił utrzymać je w tajemnicy.
2: Właśnie próbujemy dojść do tego, kto nam nadał te informacje na twój temat, bo czytamy zgłoszenie, jest napisane, że cudowna z ciebie żona, to może mąż myślimy, jesteś wspaniałą matką, ale dalej jest napisane moją przyjaciółką,
1: która zasługuje na najlepsze prezenty urodzinowe.
2: Kto to może być?
4: No, obstawiałbym tutaj mojego męża.
1: Ale to fajnie mieć faceta, który robi cały czas niespodzianki. Szkoda tylko, że zgaduje się wcześniej.
2: Ale niesamowite jest to, że ktoś może być mężem, a jednocześnie jest twoim najlepszym przyjacielem.
1: Nie, poczekaj, ona jest jego najlepszą przyjaciółką.
5: Ale ja pamiętam też, kiedyś tak spaliłem taką sytuację, przez 2 miesiące trzymałem niespodziankę, powiedzmy, w kieszeni, po czym kolega... Ach, no, o czym pomyśleliście?
1: My o niczym, Janki.
5: Znajomy zadzwonił do mnie i wtedy ją zdradziłem do telefonu. I moja dziewczyna wtedy usłyszała to. A, taka niespodzianka.
2: Ale to nie było nic do jedzenia, tak? To nie było coś spleśniało.
5: Nie,
2: dobrze.
1: Dziękujemy za informację, że przez 2 miesiące chodziłeś w tych samych spodniach.
5: No dobra, okej, mamy dla ciebie urodzinową stówkę. Taka niespodzianka z naszej strony.
4: Dziękuję bardzo.
1: No oczywiście, Klaudia, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Twój mąż zdecydowanie zapewnił ci, mam nadzieję, niespodziankę, któremu w końcu udało ci się nie zdradzić i nie odkryć. No i tego, żeby ten dzień był cudowny, fantastyczny i żebyś do końca życia go pamiętała.
4: Bardzo wam dziękuję.
2: Czy jest coś, co Polska w dniu twoich urodzin powinna usłyszeć jeszcze od ciebie?
4: Cudownego dnia dla wszystkich. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 4 minutki, bo nie znamy godziny na 7. Za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów, no dobrze?
1: Przede wszystkim u Prockiego o tym, że zbieranie kasy stało się naszym sportem narodowym, ale zbieranie kasy w słusznym celu.
2: Ale co więcej, jestem bardzo miło zaskoczona, jesteśmy w czymś świetni.
1: Łatwo Gang pojawi się o 7.
3: Jankes, Jankes i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Dawid Bąk, dzień dobry, w poniedziałek, 25 maja w kalendarzu. Pogoda dzisiaj będzie nas rozpieszczać, nie zabraknie słońca na termometrach w Starych Ogicach, maksymalnie nawet do 25 stopni Celsjusza. Jutro też będzie ciepło.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta i miejskich radnych. Według sondaży opublikowanych przez Polsat News frekwencja w niedzielnym referendum osiągnęła wymaganą wysokość i Aleksander Miszalski straci stanowisko. Po niedzielnym głosowaniu pytaliśmy mieszkańców o zmiany w magistracie.
2: Wie pan co dla mnie? Szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
3: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
1: A w przypadku odwołania prezydenta władzę nad miastem do czasu wyborów będzie sprawował komisarz. Priorytetem na mierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to ustalono na naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo nie było. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiada, że w kwestii procedur będą zmiany.
4: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
1: A w ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. To jest zasługa nas wszystkich, mówi Łatwogang. YouTuber przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie transmisji zebrał ponad 20 milionów złotych, a to na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom. Na finiszu towarzyszyli mu m.in. rodzice Maxa.
5: I jeszcze teraz to do nas nie dociera.
6: Cud, prawda, bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
1: Mówili rodzice chłopca, a cała podróż zajęła Łatwogangowi prawie 53 godziny.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka i Jędrasik, Starachowice sprzedały działki przy Leśnej za ponad 1 800 000 złotych. Mieszkańcy protestowali przeciw inwestycji, ale władze miasta podkreślają, że pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowych ulic. W Piekoszowie trwają przygotowania do Dnia Dziecka z udziałem ekipy Radia SK.
9: W programie znajdą się m.in. widowiskowe piana party oraz festiwal kolorów, a także strefa naukowych eksperymentów.
8: O tym na sk.pl. A w Starachowicach 30 maja odbędą się pierwsze mistrzostwa amatorów w tenisie stołowym. Udział w zawodach jest bezpłatny.
10: Jankes.
11: I Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia, poniedziałek, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo dla poniedziałku.
13: Dzisiaj w kalendarzu jest takie dziwne święto, jest dzień ręcznika. I zawsze się zastanawiam...
14: Kiedy uprać?
13: Nie, czy ja czasem nie wycieram sobie buzi tą częścią, którą wczoraj wycierałem coś innego.
14: Dziękuję ci za tę informację. Tak, już bardzo... wiem, że nigdy nie będę się z tobą witać buziakiem na dzień dobry.
13: Myślałem, że się razem wykąpiemy.

0: Na to wiem.
1: 10 minut po godzinie 7. Dziękujemy bardzo. To było męskie granie. Damskie też.
2: Damskie mówienie, bo dzisiaj Kama razem z nami znowu. Witamy.
3: Dzień dobry. No i pozwólcie, że powiem o tym, co się działo bardzo ważnego w weekend. Oczywiście ze świata celebrytów oraz piłkarzy.
2: Najważniejsze jest to, że wjechali na chatę do mieszkania prezydenta.
1: No tak było zgłoszenie, proszę przyjaciół, to przyjechali, tak. Ktoś prosi, no to proszę bardzo, jedziemy.
2: Ale podobno Kama ma coś ważniejszego.
3: Oczywiście, że tak, bo dawaj, Ania Kama i Robert Lewandowscy szaleli na koncercie Bad Bunny'ego.
2: To prawie jak para prezydencka.
1: Rzeczywiście teraz Bad Bunny był w weekend w Barcelonie, będzie też w Warszawie, ale co tam, i to, i byli, tańczyli, prawda?
3: Tańczyli i co więcej, Ania miała swoje 5 minut na Telebimie. Naprawdę.
2: Brawo! Słuchajcie, najważniejsze, że to nie był koncert Coldplaya i że za Anią nie stał ktoś inny niż Robert. Jankę

0: Wiśniewska płaci twoje rachunki.
1: Tacy jesteśmy w poniedziałek, płacimy wasze rachunki, proszę bardzo.
2: Dzisiaj się dodzwoniliśmy do Sylwii i właśnie jak twój piesek ma na imię?
3: Tola.
2: Tola. Sylwia i Tola dzisiaj są naszymi dziewczynami, które bardzo chętnie przyjmą od nas złotówki.
1: Czy można powiedzieć o tobie psia mama?
3: No jasne, jasne. O.
1: I czy jak jest Tola, czy jest też Bolek i Lolek?
3: Tola najważniejsza.
4: Czy na jednym piesku się nie skończy właśnie? Czy będzie rodzeństwo? Czy psia mama przewiduje kolejne dzieci?
3: Tak, tak, właśnie mamy w planach, tylko jakiegoś większego pieska, bo ten jest maltańczykiem.
2: Właśnie chciałam się zapytać, jak wygląda i co możesz nam o Toli powiedzieć?
3: No, miniaturka, maltańczyk, także jest malutka. I co? Oczywiście opieka na mojej głowie, bo córeczka to tak niechętnie wychodzi na spacery.
2: Skąd my to wszyscy znamy? A co się stało z Tolą?
3: No niestety, wyszła na spacer i chyba zjadła coś, czego nie powinna. I skończyło się na wizycie u weterynarza.
2: Oj, a to nie są tanie rzeczy, o czym wszyscy tutaj w studiu wiemy.
1: I tu przechodzimy do tego najważniejszego. Rzeczywiście mamy zapłacić za wizytę u weterynarza, okej. Okay. Ale to rozumiemy, że wróciła do domku, tak? Już jest okej, okay. Lepiej.
3: Tak, już jest okej, okay, po kroplówkach.
1: Ile mamy wypłacić z naszej radiowej kasy?
2: Ile tam musi skapnąć?
3: To jest aż 305 zł.
4: O, cię kręcę. Psi NFZ w takim razie wypłaca kasę.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: Sylwia, płacimy oczywiście, wspieramy jak najbardziej. Pamiętajcie również, że mnóstwo psiaków jest w schroniskach, więc warto się tam udać. Jeżeli myślicie o psiakach, to warto byłoby takiego fajnego, małego czworonoga adoptować.
1: Zapraszamy, polecamy, ściskamy oczywiście i machamy ogonami w stronę pieska, między innymi Wiktora, który właśnie wylądował w domu ze schroniska. Bardzo
4: tak
1: dobrze.
4: Jest, dokładnie.
1: Bardzo dobrze.
4: Trzeba mieć dobre serce i pomagać pieskom.
2: A Wiktor na wszelki wypadek, żeby jego pies nigdy nie zapomniał skąd jest, nazwał go Chudy.
4: Tak jest. Sylwia, pozdrów swojego od mojego.
3: Pozdrawiamka, trzymajcie się.

0: Tańczymy do waszej kawy z samego rana. Tutaj Eska, hity na czasie. 25 maja.
1: Oni śpiewają o tym How deep is your love, czyli jak głęboka jest twoja miłość. No, miłość w Krakowie się skończyła.
2: A, ciekawe, czy zatańczą tego, tego, o tego.

0: Reklama.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: I po reklamie.
9: Dawid Bąk, dzień dobry. W kalendarzu już 25 maja, poniedziałek. Rozpędza nam się wiosna dzisiaj do 25 stopni w Starachowicach. Słonecznie będzie do końca dnia. Na niebie niegroźne chmury o poranku. Jutro również bardzo ciepło.
10: Jest 7.30, to jest Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że został w nim odwołany z funkcji prezydenta miasta. W internetowym wpisie podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem. Dodał, że nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciał. A ponad 70% Polaków nie chce polexitu. To wyniki sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
11: SK Sport News.
10: Niedziela pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnał się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
11: Kama i Wiktor.
10: No i dzień dobry Polsko, 32 minuty po godzinie 7 rano, to jest poniedziałek.
12: Ty się tak nie ciesz, za chwilę Nosel wpadnie i jak zacznie wkręcać, to nie będzie ci tak do śmiechu.
10: To prawda, przepraszam, już teraz będę smutny.

0: 7.38, 20 Wykreskiej, będzie z nami godzina 8. Co Doda odpala? Mega Camp?
1: Dzień dobry! To znowu ja!
2: To znowu Doda i znowu kolejne pomysły na to, jak można zarobić pieniądze, kiedy się rzadziej śpiewa, chociaż jest się piosenkarką.
3: Ale pełen szacunek, jak można być artystką, która co chwilę zwraca na siebie uwagę, czy to pomagając pieskom, czy teraz pomagając ciałom naszym, bo no będzie dobrze. Można robić przysiady razem z Dodą.
0: Ale co to właśnie, ale naprawdę jakieś mega kampy będą? Tak. Że kampy, tylko mega, tak?
2: Przypomnij sobie, jak wygląda Doda. Umięśniona sylwetka, sześciopak na brzuchu, szczuplutka, tyłek taki, że no też bym taki chciała mieć.
3: To dlaczego miałaby nie robić tego, co Chodakowska i Lewandowska?
2: Dlatego zapraszam na luksusowy obóz fitness z treningami, mentalem i regeneracją i twierdzi, że to nie będzie zwykły fit camp jak u innych, tylko transformacja.
3: Teraz Doda będzie tak brzmiała.
4: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na ślubie. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Ale słuchajcie, skoro Doda może odpalić własny mega camp i może nas czegoś nauczyć, co podobno umie. To pytanie do was.
3: Czego ty mógłbyś, Jankes, nauczyć kogoś innego? Jakbyś miał swój obóz, to co byś na takim obozie uczył kogo?
0: Jak zrobić bałagan szybko w garażu? To ja mogę tego nauczyć. O. Jak ktoś ma taką potrzebę, to zapraszam oczywiście.
3: Ja na przykład byłbym doskonały w nauce tego, jak można przebimbać cały weekend, nie robiąc nic.
2: To bo bimbać jest tutaj zdecydowanie kluczowe. No to teraz wy na eskowym Messengerze nagrajcie, czego moglibyście nauczyć nas, Polaków.
5: Jankes i Wiktor.
2: Za gruby hajs oczywiście.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: self-kręcą. No self-kręca w Radio SK.
1: Halo.
2: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
1: Słucham.
2: Wytłoczona Iwona po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
1: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
2: To już mówię, są podstawione Meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
1: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
2: Znaczy, jedyny
1: tam...
2: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
1: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego
2: to... A jest... gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
1: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne rzeczy i to...
2: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić Meleksy dla was.
1: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę... Nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę,
2: to może
1: gdzie
2: inaczej.
1: Ja się będę znajdowała.
2: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Meleksa?
1: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
2: Proszę pani,
1: przepraszam,
2: ale wybaczy pani, ale
1: ja
2: Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
1: no,
2: prościej
1: ja
2: jest...
1: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo, czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami. Proszę pani.
2: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
1: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
2: Jakby
1: bo
2: pani
1: ja
2: miała,
1: nie rozumiem.
2: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
1: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami.
2: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
3: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
0: No self kręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jezusie!
6: Odwoływanie się do instancji najwyższych.
5: No i bardzo dobrze. Pamiętajcie, Nosel mieszka na sk.pl, tam zostawiacie zgłoszenia i możecie podnieść się nie swoim bliskim i dalekim też.
4: Każdym mogę być w nowym życiu, ale nie Kamilem Noselem.

0: naprawdę, na balkonie stygnie lato. Nawet człowiek nie wiedział, że na balkonie właśnie ktoś stoi.
1: Ja często wystawiam na balkon, żeby coś wystygło.
0: Żeby ci odlot ściśle tajny nie wystygł. Zaraz po 8 będziemy dzwonić do kogoś.
2: I uwierzcie mi, polecimy dalej niż na balkon.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że ściągnięcie apki Eski to jest jedyna droga do tego, żeby odlecieć z nami w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Topifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: I po reklamie.

0: Ciepłutki poniedziałek w regionie. Do około 25 stopni podskoczy temperatura. Po południu no i szykuje się ładna, słoneczna pogoda. Nie popada w Starechowicach. Jutro też dużo słońca i ciepło. W najbliższych dniach nie popada.
1: Dokładnie 8 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Prezydent odwołany, rada przetrwała, to najnowsze wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych przed chwilą przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, a to z powodu zbyt niskiej frekwencji. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To było już skuteczne, o czym ze szczegółami reporter SK Mateusz Gołębiewski.
2: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę. Frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
3: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
2: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce.
1: A prezes PiS Jarosław Kaczyński na przykład skomentował je wpisem: dla nas to dopiero początek. Kompleks hal w Gorzowie wyłączony z użytkowania, to po ogromnym pożarze, który wybuchł w parku trampolin. Zalane zostały pobliskie biura. W akcji brał udział ponad 100 strażaków. A w niedzielę Kraków nie tylko głosował we wspomnianym przed chwilą referendum. Na rynku głównym kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało też powrót Wisły Kraków do ekstraklasy.
4: Duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie.
5: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
1: A mówili kibice Wisły, obok niej awans ma też już Śląsk Wrocław, a w tym tygodniu trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże.
6: SK Starachowice News.
7: Agnieszka Jędrasik. Ponad 1 800 000 złotych ze sprzedaży działki przy ulicy Leśnej w Starachowicach trafi na remont dróg, między innymi Wiśniowej i Wrzosowej. Decyzja władz miasta budzi jednak sprzeciw części mieszkańców, którzy mówią o utracie zielonych terenów w pobliżu przedszkola. W Kielcach z kolei pasażer autobusu miejskiego może zostać ukarany grzywną do 5 000 złotych po incydencie z jego udziałem, który został nagrany i trafił do mediów społecznościowych. Co zrobił? O tym na sk.pl. W Starachowicach zespół szkół zawodowych numer 3 otrzymał nowego patrona, twórców polskiego samochodu Star.
8: Jankes,
9: Kama
10: i Wiktor.
11: Dzień dobry, witamy i 2 minutki po godzinie 8 już.
12: Do nauki zapraszamy, bo Doda będzie, przypominamy, na swoim kampie uczyć nas, jak być fit.
13: Robienia super przysiadów i takich tam innych. I zastanawiamy się, czego wy moglibyście nas nauczyć.
14: Dzień dobry. Ja bym mogła wszystkich Polaków nauczyć, jak smacznie sobie spać całymi dniami. Pozdrawiam mojego dnia.
12: Oj, namówiła.
11: Czekamy na was, czego moglibyście się nauczyć, nas wszystkich. No, proszę, chwalcie się na Messengerze.

0: 8 minut po godzinie 8, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak dzisiaj nie wyglądamy.
1: Radio.
2: Jest live na TikToku.
0: Ale nie, tak jak nie wyglądamy, to bardzo mocno polecam oczywiście. Jesteśmy tam.
1: Jaki udaje cicho ciemnego teraz tak właśnie w okularach przeciwsłonecznych.
0: Ja dzisiaj jestem zmęczony.
1: Prawdziwa gwiazda.
2: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda to jest Doda i ona organizuje kampy i na tych kampach będzie ludzi uczyć, tak jak Chodakowska i jak Lewandowska, jak mieć płaski brzuch.
1: Mhm. I to nie jest wcale ważne, że ona ma płaski brzuch, bo ćwiczy od dziecka, bo ma tatę kulturystę. Nie, nie, nie. Wy będziecie mogli to zrobić w tydzień, jak zapłacicie pieniążki za bycie na fitcampie.
2: Przemawia przez ciebie zazdrość, Kama.
1: Tak, bo ja nie mam takiego płaskiego brzucha.
0: Czego mogliby się nas nauczyć, o to was pytamy.
2: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Nie, ja... to pani już mówiła. Czekaj. O, tu jest.
0: Dzień dobry.
2: O, tu na nowo.
0: Dzień dobry.
4: Witam. Ja chyba bym zrobił grill camp. Co grillować, gdzie grillować, z kim grillować, jak grillować. I na moim kampie dowiedziałbyś się, jak zrobić dobrego grilla na działce. I tu mogę wam zdradzić mały sekrecik. To nie może być twój grill i nie może być twoja działka.
1: No i namówił.
0: No tak, ale wiecie, co robi nauczyciel na grillu?
2: Dawaj jeszcze.
0: Ale nie wszyscy to słyszeli.
2: Dawaj,
0: co robi ja nauczyciel na grillu?
2: Co robi?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Brawo!
1: To co, Janki, u ciebie?
0: Tak.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: To już w piątek najbliższy. Szykuje się wyjątkowy weekend.
2: Kama wstała, jest poważnie.
3: A to wszystko dlatego, że chciałam powitać w oficjalny sposób. My! A! G! Ty! A!
4: Magda. Cześć, witam was serdecznie.
3: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale ja to zrobiłam po cheerleadersku, tak jak ja potrafię.
4: Nie spodziewałam Kama... się takiego przywitania.
2: Tańczyła z wirtualnymi pomponami.
4: Dokładnie tak.
3: Madzia, ty jesteś oficjalnie prawdziwą cheerleaderką. Na czym polega twoja robota?
4: No, cześć, bardzo mi miło. Dokładnie tak. Po pierwsze, na zagrzewaniu drużyn, żeby wszystkie mecze, gdzie jestem, oczywiście wygrywali. Na układach tanecznych czy liderskich. Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchaj, to wiesz co, mam nadzieję, opowiesz po wyjeździe. Tego się, nie wiem, czy dasz radę opowiedzieć, ale opowiesz po wyjeździe.
3: A będziesz pokazywał zupełnie, jak ja przed chwilą Magdę
1: ale
3: witałam.
1: Ale co, że idziemy na siadanie? I co, od razu musimy...
3: A ona robi! Idziemy! Śniadanie!
4: Hej! I wszyscy z nami, słuchaj. Całe miasto z nami i wracasz z nauką, z umiejętnością i szpagatu, i gwiazdy. Wszystkiego się nauczymy.
3: Ja już wiem, że Wiktor będzie robił szpagat. Oj, tak!
2: Słuchajcie, bo ta historia ma jeszcze drugą stronę, drugą osobę. I wyobraź sobie, że w tym filmie, oprócz tego, że lecisz z cheerleaderką, lecisz też ze stewardesą prawdziwą.
1: Jak to? Zabierasz ze sobą pod pachę, czekajcie, stewardesę?
4: Niks wybuchowy, co?
1: Czyli nigdy nie byłem na wyjeździe ze stewardesą. Ale super.
3: Ale Janki, to ja ci jeszcze dodam, że to są dziewczyny, które jak idą na imprezę, to jedna kiedyś wróciła bez buta, a druga wróciła bez szkiełka w okularach. To są takie imprezy.
4: Bałam się, że to przytoczycie. Bałam się, że to przytoczycie, ale tak było, słuchajcie.
3: Moi ludzie.
4: Co mam więcej powiedzieć?
1: No dobrze, to ja
4: bym... może być na tej samej imprezie.
1: To zaryzykujmy może, co?
2: Powiedz to oficjalnie.
1: Zabieramy?
2: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super! Bardzo super, dziękujemy bardzo.
3: Ale rozumiem, że pompony zabierasz.
4: No jasne, dobrze, jakże inaczej.
3: To weź jeszcze drugie dla Jankesa.
1: Weź wszystko.
4: Jasne, już przygotowane.
3: Bardzo się cieszymy, dziewczyny, fajnie, że razem z nami lecicie. Już w piątek odlot ściśle tajny. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia przez naszą aplikację. Tylko problem jest taki, że my nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Mamy już kilka podpowiedzi, mamy już kilka tropów również w głowie, ale z racji tego, że ty masz kumpelę stewardesę, która lata pewnie po całym świecie i po całej Europie, to może wy będziecie, dziewczyny, miały trochę lepszy pomysł niż my. Więc posłuchaj kolejnej podpowiedzi, Madzia.
5: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
2: Aha. Święta podpowiedź, panie kapitanie. Lecimy do solarium.
1: Jezus, nie. No dobra, ale masz jakiś pomysł, gdzie lecimy?
4: Słuchajcie, jakiś czas temu byłam z rodzicami na pięknej wyspie Malcie i mówili, że tam jest tyle dni słonecznych, a nam zdarzyły się dwa dni turbo deszczowe, więc słuchajcie, mam nadzieję, że to może będzie ta Malta, tylko wreszcie pokaże swoje słoneczne oblicze.
3: Dobrze, żebyśmy mogli w takim razie to odczarować. Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że lecimy w piątek. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej fantastycznej ekipy stewardes, cheerleaderek
2: i radiowców,
3: to zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę i tam wskakujcie i się zgłaszajcie.
0: Odlot ściśle tajny.

0: 8:26, tutaj SK w poniedziałek, 25 maja. Dziwnie to wygląda, zobaczcie na naszego TikToka. Ja siedzę, tu na górze, wy stoicie. Niesamowite, prawda? Ładnie.
1: No i tym sposobem wszyscy mamy ten sam poziom.
2: Ale słuchajcie, a propos tego, co w górę i co w dół, to ropa naftowa tanieje. Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki. Janka!

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
3: I po reklamie.
4: Dawid Bąk, dzień dobry, w poniedziałek. Ciepła wiosna za oknami w Starechowicach, do 25 stopni. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj na skali. Generalnie ten tydzień przyniesie przyzwoitą pogodę. Na razie nie zanosi się na opady deszczu.
5: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Znamy już wyniki niedzielnego referendum. Z kolei z powodu braku minimalnej liczby głosów nieważne okazało się głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta. Wyraźne spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny baryłki są niższe o ponad 5%, a to reakcja na prognozy analityków, według których USA i Iran zbliżyły się do porozumienia. A w Wielkiej Brytanii szykuje się rekordowo ciepły maj. Pierwszy raz od 14 lat temperatura przekroczyła tam 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w najbliższych dniach. Upały dotarły też do innych krajów. W Portugalii, Hiszpanii i Francji temperatura ma zbliżyć się do 40 stopni.
6: Ile?
7: Jankes.
8: Jankes.
7: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze. No i zrobiło się 8.30, a nawet 8.31.
6: Tak, patrząc na temperatury za granicą, witamy was gorąco.
10: Oj, zdecydowanie. Mamy poniedziałek i pamiętajcie, że do piątku coraz bliżej.
6: Czego moglibyście nas nauczyć?
11: Ja jako rodowity Kacper mógłbym wszystkich nauczyć, jak swoje imieniny przeradzać w święta narodowe i dzień wolny od pracy.

0: Lubimy oczywiście, wy też lubicie Bledka w Radiu SK, 22 minutki do godziny 9.
1: No i co lubicie tak mocno, co umiecie tak dobrze, że moglibyście tego innych uczyć? Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem dokładnie, czego ja bym mógł was nauczyć, ale Jankes z pewnością mógłby nauczyć dobrej bajery. To jest bajera.
0: Bajera.
3: Jankes tak bajerował swoją żonę, że 13 razy jej się oświadczył.
1: Czyż on dzisiaj zbajerował cheerleaderkę, stewardessę?
0: Wczoraj była bajera na Staligorzów, gdzie jeździliśmy z motorem Lublin. Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu. Pozdrawiam mojego przyjaciela z Zielonej Góry, Wiktora.
1: Czy była jakaś audycja o poranku, w której nie powiedziałeś czegoś o żużlu?
3: Tak, wtedy, kiedy go nie było.
1: Kto jeszcze? Dobra. Halo, dzień dobry. Czego możecie innych uczyć?
4: Ja mógłbym zorganizować obóz, jak szybko roztrwonić pieniądze. O! Bez żadnego limitu, bez granicy. Po prostu tak. Ile kto ma, to damy radę. No,
1: to razem z Kamą na prelekcjach byście tam specjalnie byli.
3: Absolutnie mogę być ekspertem w tej dziedzinie.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: I po reklamie.

0: słyszycie? Oni tam śpiewają Kamil Nosel. Kamil Nosel.
1: Napisałem im ten tekst, no wiesz.
2: Dzień dobry, Kamilku, witamy. Dzień dobry. Dobrze cię widzieć.
1: Tak. A i wicewersja i autorewers.
0: To dobrze, że jesteś, słuchaj, bo Zakopane cię potrzebuje.
1: No, po co?
3: Górale z Zakopanego i Nowego Targu dyskutują o pomysłach na rozruszanie lokalnej turystyki.
1: I ja mam im podrzucić pomysł, tak?
0: Jakiś dobry, fajny.
1: Dobry, fajny. Proszę pana, misia z Krupówek na przykład przefarbować.
2: Co zrobić?
3: Przefarbować.
2: To jest jakiś pomysł, żeby
3: robili
2: zdjęcia.
3: Różowy.
4: Rudy.
3: Różowy.
0: Ja na przykład mam taki pomysł, zacząłbym na przykład od takich prostych, małych gestów, żeby na przykład ta żurawina, która jest dodawana do oscypka, żeby jednak ona nie była złowicza, tylko stamtąd.
2: A ja bym, wiecie co, zbudował stadion żużlowy w Zakopanem i jeździliby na tych osiołkach tam, wiecie, te i inne takie.
1: Lepszego pomysłu nie będzie.

0: Ktoś coś musi powiedzieć, słuchajcie, mikrofony włączone.
1: No już powiedziałeś. 5 minut i będzie z nami godzina 9. Dziękujemy za dzisiaj,
2: na
1: było fajnie.
2: Na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, to pozwólcie, że my skończymy.
0: Kamil Nosel cały czas z nami. Kamilku, jakieś...
3: To już? No, to już. Słuchaj,
0: Polska zaczyna nowy tydzień. O czym powinni pamiętać Polacy w tym tygodniu?
1: O Łotwogangu.
3: Piątek za chwilę!

0: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: O taką pogodę to my lubimy. Nie ma się do czego przyczepić. Za oknami słońce i coraz wyższa temperatura. Po południu w Starachowicach ma być około 25 stopni. Jutro też bardzo ciepło i pogodnie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 30%.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
2: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Zostaje za to Rada Miasta. To frekwencja okazała się za niska, by odwołać radnych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla tego kraju. Organizacja utrzymuje jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.
4: To jest choroba, którą wbrew pozorom nie jest łatwo się zakazić. Przede wszystkim jest to kontakt z płynami ustrojowymi, z wydzielinami, wydalinami chorego człowieka.
2: No, wyjaśniała konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej Anna Kuna. Na sygnał z Afryki zareagowały Stany Zjednoczone, które dla podróżnych z niej wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. A szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00, wcześniej bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Za to o 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Memunarem.
0: SK Starachowice News.
5: I Agnieszka Jędrasik. Park Kultury w Starachowicach zaprasza na obchody Dnia Przyjaciela. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zdjęcie z pupilami, wspólne spacery oraz zbiórkę dla schroniska w Rudniku.
6: Można przyjść ze swoim przyjacielem, zrobić sobie piękne zdjęcia.
5: Akcja już 7 czerwca przy fontannie na Alei Armii Krajowej, mówi Ola Sarzyńska-Pajek. Z kolei Stowarzyszenie Ficedula zachęca do wiosennych spacerów w lesie.
7: Można zobaczyć i rzeczy duże, i można zobaczyć też te takie rzeczy mniejsze, które umykają nam w tym pędzie życia, pozwalają tak trochę zwolnić.
5: Opowiada Kuba Wyka. Więcej na sk.pl.
8: Za każdym razem, jak gram wam nowego Teddy Swimsa, czyli Mr. Know It All, to porównuję, no dobra, nie za każdym razem, ale często porównuję do Kotye i Gimbry, czyli Somebody That I Used To Know. No to nie trzeba będzie porównywać, bo zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Jazzy, Sylwia Grzeszczak też, Tame Impala i Jenny również. A na początek zabiorę cię tam. I was też, Michu, witajcie. Yeah!

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Shakira, Shakira i Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Mówią na nią i nie bez powodu królowa piłkarskich mundiali. Bo jak już się nabijaliśmy jakiś czas temu, ostatnio pojawia się tam częściej niż m.in. reprezentacja Włoch. Ten numer związany z mundialem w Niemczech w 2006 roku, ale jest też nowy hit, Die Die, który, jak sama Shakira się chwali, wczoraj był najczęściej oglądanym wideo na świecie. Z ponad 10 milionami wyświetleń, jeśli chodzi o klip właśnie do numeru Die Die. To wszystko oczywiście związane z tym mundialem, który już niedługo startuje w Ameryce Północnej i w związku z tym Shakira rozszerza swoją trasę koncertową właśnie o taką edycję mundialową i podczas mundialu będzie można ją bardzo często zobaczyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z pełnym koncertem. Tame Impala i Janet Dracula w remiksie. Już za chwilę, później Sylwia Grzeszczak, Wesce obiecuje.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
13: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Jak to nie zawsze jest warto wierzyć w reklamy, a może raczej w obietnice twórców produktów, to przekonał się w zeszłym tygodniu kierowca Tesli Cybertruck, która, jak zapowiadano jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, no miała być zdolna wręcz do pływania. No, skończyło się na tak zwanym trybie brodzenia. Można wjechać do wody, ale na niecały metr. No to kierowca w Teksasie zapamiętał obietnicę, ale instrukcji to już nie czytał po kupieniu. Polak? Tak czy inaczej, na pełnej wziął i wjechał do jeziora i auto od niespodzianka zaczęło tonąć. Na szczęście nic mu się nie stało, a tym samym dwa testy, tryb brodzenie i tryb myślenie, oba niezdane. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend w Radiu SK. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mieli naprawdę dobry czas w ten weekend. A później Swedish House Mafia w SC.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: Przecież taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Esko.

Lor i Wszystko jedno, wszystko źle. Wcale nie tak źle, skoro to jest nowość w ostatnim notowaniu gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19 póki co, ale jestem przekonany, że może być dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystko jedno, wszystko źle kończy tę godzinę hitów. Za chwilę 10 i newsy, a po newsach zanurzamy się w kolejną godzinę hitów na czasie coś od Rity Ory. Zaraz po 10 Westce.

0: 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Dziś brak jakichkolwiek szans na opady deszcz. Będzie pogodnie w Starachowicach do końca dnia, a temperatura maksymalna na poziomie 25 stopni się szykuje. W nocy minimalnie 10, wtorek słoneczny i bardzo ciepły.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta, a to po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. Reporterski Olek Ruszkowski się przygląda. Olku, kto się już zgłasza?
19: Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach grał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
20: Wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy,
19: mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
18: Nic nie zostało z parku trampolin w Gorzowie. Obiekt doszczętnie spłonął w weekend. Pożar zagrażał też sąsiadującym halom. Strażacy zakończyli działania, a swoje prowadzą teraz policjanci.
4: To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
18: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Kompleks hal jest na razie niedostępny, a Morskie Oko z kolei niedostępne dla turystów, a to dlatego, że ruszył remont szlaku, którym nikt w najbliższych dniach nie przejdzie ani nie przejedzie. O czym ze szczegółami reporterski Łukasz Bobek.
6: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się.
18: A zamknięty został także parking na Palenicy Białczańskiej.
15: SK Starachowice News.
21: I Agnieszka Jędrasik. Drogowcy wyremontują kolejne odcinki Krajowej Dziewiątki w Nietulisku i łącznicę węzła S7 w Skarżysku. Prace potrwają kilka miesięcy. W Skarżysku na przejściach dla pieszych pojawią się piktogramy z hasłem Odłóż telefon i żyj. To jedna z inicjatyw mieszkańców zgłoszonych do programu wsparcia lokalnych projektów.
22: Taka próba wciągnięcia mieszkańców do współpracy.
21: Mówi prezydent miasta Arkadiusz Bogucki. A w Starachowicach na ulicy pojawił się kolejny miniaturowy model ciężarówki Star. 8 starusia zobaczycie przy szkolnej.
23: Państwo pozwolą, że ja wrócę do piątkowego wieczora, bo wtedy mieliśmy gorącą 20 Radia SK i wygrał duet Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 14 latach od premiery tego numeru, naprawdę. A później było SK Live Remix i pojawiło się norweskie trio Bausa. Magnetic od nich też za kilka chwil. Teraz Rita Ora, 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Pięknie płynie ten numer po antenie Radia SK, prawda? Grubson na szczycie, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się 3 minuty temu u nas, czyli Bausa i Magnetic. Trzech panów z Norwegii, Edward, Filip i Fredrik. I to nie są grzeczni chłopcy, co takie Magnetic mogłoby sugerować. To znaczy, może nie, że nie są grzeczni, ale bywają trochę mniej muzycznie grzeczni, co udowodnili w nocy z piątku na sobotę podczas SK Live Remix, bo oni również w ramach tego pasma się pojawili. Przypomnę, SK Live Remix w piątki po godzinie 20, łącznie z Arminem Van Burenem i jego State of Trance, ale też w naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak na przykład teraz, kiedy brzmi tam Armin Van Buren. Wszystkie szczegóły oczywiście w naszej aplikacji. Damiano David, Born with a Broken Heart w Radiu SK za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny. Konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, dzięki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: I po reklamie.

0: David Guetta, Sam Martin, Don't Dangerous, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym od rana, mówiliśmy o tym w weekend, ale podkreślmy raz jeszcze. Cała Polska znów przez cały weekend żyła tym, co wyczyniał Łatwo Gang, który z Zakopanego jechał do Gdańska i dojechał, zbierając na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych w Gdańsku, do którego miał dotrzeć i dotarł, bo witały go tłumy.
1: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: A propos tego, że niczym się nie różni, to zgodzić się nie mogę. A co do tego, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę fajni, to zgadzam się w 100%. 53 godziny, tyle trwał ten przejazd z Zakopca do Gdańska właśnie. Brawo Łatwo Gang i brawo ci wszyscy, którzy się dołożyli. Przona i Zły Weste za moment, później Alessandra i Queen of Kings, przypomnę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
8: Wita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteście gotowi na największą imprezę tej wiosny? Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na Ostre Juvenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
11: I po reklamie.

Talk to You, świeżynka na naszej playliście Another i 54 Ultra przed godziną 11 w Radiu SK. Przeglądą właśnie fakt, w którym Michał Wiśniewski wyznaje, 6 ślubu nie będzie. No tak, tak, tak, od tej pory to już tylko i wyłącznie rozwody. Nie będę się rozwodził, po godzinie 11 męskie granie orkiestra i nareszcie wesce.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bez

0: innych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Cieplutko się zrobiło. 25 stopni maksymalnie wskażą dzisiaj termometry w naszym mieście. No i zapowiada się ładne, słoneczne popołudnie. W nocy bez opadów, minimalnie na skali 10 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Śląsku. W Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. W wypadku cierpiało 5 dzieci. Tworzą się tam spore korki. Ten w stronę Wrocławia ma już około 10 km. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo już, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada Miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta.
11: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
10: A za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców Krakowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców.
12: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
10: Tłumaczył Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl ograniczał kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
7: SK Starachowice News.
13: I Agnieszka Jędrasik, specjalna strefa ekonomiczna Starachowice świętuje jubileusz i rekordowy rok. Od startu programu Polska Strefa Inwestycji wydano już 200 decyzji wspierających firmy. Najnowsza umowa z kopalniami Dolomitu opiewa na 140 milionów złotych i ma zapewnić stabilne zatrudnienie dla ponad 220 pracowników. W Starachowicach przebywa starusiów miniaturowych modeli ciężarówek Star, które stały się nową atrakcją turystyczną miasta. Najnowszy pojawił się przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3.
14: Mieszkańcy mogą je w różnych lokalizacjach podziwiać,
13: mówił prezydent Marek Materek.
15: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Takie są fakty, szanowni państwo, i fani Marcus and Martinus tego duetu i Leoni, która do nich dołączy numeru Moonlight, mogą być zadowoleni, bo ten numer zagram. A na początek obiecany, nareszcie 11:02 na zegarach, już gramy. Michu, witajcie.

0: Sezon, czyli Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Sezon na wielkie koncerty trwa 14 lipca na PG Narodowym Barbani, który w ostatni weekend był w Barcelonie. Byli tam na jego koncercie i Szczęsny, i Lewy z żonami. No, a Lewandowscy to nawet byli w tym VIP-owskim La Casita, czyli takim słynnym różowym domku, który towarzyszy Bad Bunny'emu w trasie. I tam przyłapały ich telebimy, jak tańczyli. No, Lewy to pląsał, ale Ania to rzeczywiście tańczyła. I to na pewno już wiem, że to o to chodziło z tym hiszpańskim trenerem Ani Bachatą. Ona po prostu miesiącami trenowała przed koncertem Bad Bunny'ego, żeby dobrze wypaść. Jestem pewien, że tak właśnie było. I Benny Harris West za moment, a później u nas Taylor Swift.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami! To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: I po reklamie.

Jak jest coś wartego uwagi, to wam to gramy na antenie Radio SK. Ona ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak One Republic, Alan Walker czy Clean Bandit, a oni są marką samą w sobie od lat, zwłaszcza w Skandynawii. Leonie, Marcus and Martinus, Moonlight, zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę.

0: O Matulu, ile wspomnień z takimi klimatami związanych, co? Britney Spears i Born to Make You Happy, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No bo Żyćko to jest po to, żeby kolekcjonować wspomnienia, w związku z czym my wam dajemy do tego świetną okazję już w ten weekend w ramach odlotu ściśle tajnego. Wiadomo z kim, z naszą poradną ekipą, wiadomo kiedy, właśnie w ten weekend, ale nie wiadomo dokąd. A propos tego z kim, to mamy dwie kolejne osoby. Jedna to cheerleaderka, a druga to stewardesa, która marzy o tym, żeby wreszcie polecieć gdzieś w roli pasażera, czyli Magdalena ze swoją koleżanką dołączyły do naszej eskadry. A dokąd ten lot? No, od tego jest kapitan, żeby podpowiadać. Bardzo proszę.
1: Tu kapitan. Zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: Nie dodał chyba, że a czasami za chmurami. Ten kapitan nasz. Naprawdę, dokąd lecimy? Przekonacie się już ten weekend, będąc z nami oczywiście i antenowo, i za pomocą naszych social mediów. Kungs, Theophilus London i Galaxy za moment, a Lola Young zaraz potem. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego za pomocą naszej aplikacji.
2: Radio SK. Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Kto chciał dotrwać do 12, to mam dobre wieści. Jaki to piękny czas. Za 5.12, za chwilę Kasia Węsierska razem z wami i kolejna godzina hitów na czasie. To był Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. Za chwilę Sombr, coś od tego pana po godzinie 12. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
3: No, i gdzie masz te 13 minut?

0: Milionów ludzi.
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Otomoto.
9: Popołudnie w Starachowicach ze słońcem się szykuje, no i temperatura wysoka. 25 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach, a w nocy minimalnie 10. A jutro właściwie powtórka z dzisiaj. Dużo słońca i bardzo ciepło.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Otomoto.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
11: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
10: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy, odpowiada z kolei Witold Zembaczyński z KO.
12: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię.
10: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Oszuści podszywają się pod NFZ, tak jest w ostatnich dniach w województwie łódzkim. Próbują wyłudzić dane wrażliwe od pacjentów łódzkiego NFZ-u.
13: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
14: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
13: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej. NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
10: O czym informował Grzegorz Mnich. Iga Świątek wchodzi do gry. Lada moment w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Polka ma na swoim koncie 4 triumfy w Paryżu w 2020 oraz w latach 22-24. Za dwie godziny z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a z kolei Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy z Chinką Quyen Wan Zheng.
15: SK Starachowice News.
16: Agnieszka Jędrasik. Historyczny moment dla specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Spółka wydała 200. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jubileuszowy dokument trafił do kopalni Dolomitu w Sandomierzu. Eksperci ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Niebezpieczna roślina właśnie przechodzi okres intensywnego wzrostu.
17: Możemy zostać dotkliwie poparzeni.
16: Mówi Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula. A Starachowice zapraszają na Festiwal Światła. 30 maja teren Muzeum Przyrody i Techniki wypełnią atrakcje dla całych rodzin. O tym na sk.pl.
18: Jeśli wam się po weekendzie jakoś szczególnie nie chciało albo nie chce być w pracy na minutę po godzinie 12, a właściwie prawie już na 2 minuty po 12, to sobie przypomnijcie, że Piotrek Łatwogang dojechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I nikt mu nie kazał, co ciekawe. Sąbrz 12 to 12 już teraz w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Radio SK. No hesitation.

0: Ale mi wpadło w ręce nowe badanie. Armin van Buuren, Shannon Jen, Adel, In and Out of Love. O tym, kto najczęściej zdradza w miejscach pracy. I jakie zawody. Ale o tym powiem wam więcej za chwilę, bo najpierw przeczytałam równie ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś w weekend odwiedził jakąkolwiek restaurację i miał po zjedzeniu nawyk odsunięcia od siebie talerza albo położenia na niego brudnej serwetki, albo jeżeli były dwa talerze, bo na jednym był na przykład danie główne, a na drugim jakaś surówka, to położyliście ten jeden mniejszy talerz na ten drugi większy talerz i tym samym waszym zdaniem pomogliście kelnerowi, to dużo o was mówi. I jak stwierdzili badacze, czego ci ludzie nie zbadają, to chciałabym wiedzieć, czy są jeszcze takie kwestie, które nie podlegały żadnemu badaniu. No więc jeżeli tak robicie, to nie chodzi wcale tylko o empatię. To nie jest tylko tak, że chcecie pomóc kelnerowi. Czasem podobno za takim prostym zachowaniem stoją głębokie mechanizmy psychiczne. Uwaga! Takie jak potrzeba akceptacji. Dlatego, że jak posprzątacie, to prawdopodobnie pan kelner będzie zadowolony, a na zadowoleniu wszystkich innych ludzi wam chodzi. Mówię wam, ale sama to zazwyczaj robię i wydaje mi się, że tutaj to były badania z zagranicy, to znaczy na pewno, bo w Polsce wszystkie kobiety, które wychodzą z polskiego domu, mają nawyk sprzątania po sobie nawet w gościach albo będąc na weselu.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w My.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: I po reklamie.

0: Damian David Tyler, Talk to Me w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do 13. Inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy, sprzedaży. A jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej na tej liście pojawiały się osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale też pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. To według badań przeprowadzonych przez seksuolożkę i psycholożkę Marię Giuliani jest ta grupa zawodów, która najczęściej dopuszcza się zdrady w miejscu pracy, czyli zawiera i wchodzi w nowe związki z kimś, z kim pracuje. To ja przypomnę jeszcze, inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy sprzedaży, to jeżeli chodzi o panów, jeżeli chodzi o panie, to są najczęściej osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale także pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. Może nie powinnam była mówić tego głośno, bo teraz zakładam, że część szefów zacznie się dużo baczniej przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: pani bardzo dobrze brzmiała. Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK, 4 minuty do 13. Po 13 powiem wam, co zrobić, jeżeli macie jeszcze, a właśnie nie macie, planów na następny weekend, to znaczy na ten, za 4 dni, ale chcielibyście mieć. Bo z Radio SK to jest możliwe. Po 13, dobre hity też w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z

0: Tak, nie przesłyszałeś się. 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Dziś brak jakichkolwiek szans na opady deszcz. Będzie pogodnie w Starachowicach do końca dnia, a temperatura maksymalna na poziomie 25 stopni się szykuje. W nocy minimalnie 10, wtorek słoneczny i bardzo ciepły.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na A4. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
13: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
12: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro będzie taniej, a chodzi o paliwa, i tak litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, a oleju napędowego 6,75 zł. A jak powiedział Rzeczpospolitej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Na razie obowiązuje do końca miesiąca. Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów, tak jest w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Szuka kompromisu między bezpieczeństwem a dobrem przyrody.
14: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
15: To tak? Prawda, no, oczywiście.
16: W sklepie pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
17: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
18: U mnie pod balkonem.
12: A cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl.
19: SK Starachowice News.
20: I Agnieszka Jędrasik. Drogowcy wyremontują kolejne odcinki drogi krajowej nr 9 w Nietulisku i łącznicę węzła S7 Skarżysko-Kamienna Południe. Firma Kovex wymieni nawierzchnię za 1,5 miliona złotych. Prace potrwają kilka miesięcy. Wrocław ma Krasnala, Wałbrzych, figurki gwarków. Na ulicach naszego miasta można spotkać starusie.
21: Chodziło o to, żeby tak trochę kreatywnie, w taki artystyczny sposób podejść do stara.
20: Mówi wiceprezydent Marcin Gołębiowski. Dziś nowy 9 staruś pojawił się przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przeszkolnej.
22: Tak się dzisiaj od rana zastanawiałam. Dlaczego jestem taka marudna? Dlaczego wszystko mi przeszkadza? Dlaczego niektórzy muszą wokół mnie biegać? Sprawdzam w kalendarzu, a tutaj jest Dzień Królewny. Wszystko się wyjaśniło. Jeżeli też tak macie, to znaczy, że świętujemy. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Dawid Podsiadło już teraz w Estę.

0: Nelly Furtado, Man Eater. Można chcieć być jak Nelly Furtado. Myślę, że fajne życie, ale można chcieć być dokładnie tak jak Magda, która dzisiaj rano dowiedziała się, że właśnie zaplanowaliśmy jej weekend.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Super, super! A padło dziewczyny, dlatego że Magda ma przyjaciółkę, która to, uwaga, przyjaciółka jest stewardessą i obie one polecą razem z naszą ekipą na odlot ściśle tajny, dokąd nie wiemy, kiedy wiemy, w piątek najbliższy. No jak długo też wiemy, na weekend, ile będziecie lecieć, pojęcia nie mam. Coś mi się wydaje, że ta stewardessa może być znaczącą pomocą, jeżeli chodzi o kierunek, bo może jak już przyjdzie na lotnisko, to będzie coś wiedziała. Z drugiej strony ciekawa jestem, czy przyjaciółka Magdy stewardessa, jak usiądzie w samolocie, po raz pierwszy podobno jako pasażer, to czy przypadkiem nie będzie chciała za chwilę wstawać i wydawać tych wszystkich komunikatów przez tak zwane głośniki na pokładzie samolotu. Też możecie dołączyć. Aplikacja Radia SK. Ściągacie, sprawdzacie, słuchacie podpowiedzi, zgłaszacie się, a być może jeszcze dołączycie do ekipy, która już w piątek odleci w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Nie wiadomo dokąd, oby tylko wrócili.
4: Radio SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
4: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Kasią. Give it to me w Radiu SK. Przedwyjazdowy stres. Za 3, 2, 1, nowo sezon na wyjazdy, to już właściwie zaraz. Jak ruszy, tak skończy się pewnie gdzieś w okolicach października, bo wszyscy bierzemy urlopy w innych terminach, ale wszyscy, albo przynajmniej 90% z nas przeżywa to samo, coś, co psychologowie nazwali przedwyjazdowym stresem. O co chodzi? Wcale nie o to, że się martwicie, czy zdążycie kupić wszystkie potrzebne rzeczy, zapakować walizkę, dojechać na lotnisko. Ta akcja dzieje się już przed momentem wejścia na przykład na pokład samolotu. Najpierw trzeba 17 tysięcy razy sprawdzić, czy na pewno macie ten sam paszport albo dowód osobisty, który wkładaliście do tej jednej torebki lub też portfela. Jesteście przekonani, że on tam jest. Potem trzeba sprawdzić tak 21 razy, czy karta pokładowa na pewno jest. Zestresować się 4 razy, jeśli nie będzie działała. No i potem jeszcze na samym końcu trzeba tak minimum 12 razy zerknąć, czy ta bramka to jest na pewno wasza bramka. Najpierw na tablicy przylotów i odlotów, a potem pójść i sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje. Dopiero wtedy można pójść na przykład na zakupy, przejście po sklepach, do toalety, no i zapomnieć o tym, że ten odlot to miał być za 30 minut i potem biec. Tak to mniej więcej wygląda. Blackpink Jump za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
13: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Piaskuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Niezmiennie tak samo dobrze brzmi Katy Perry, Legendary Rebels w Radiu SK, ale nawet Legendary Lovers w Radiu SK. 4 minuty do 14. Po 14? Po 14 my będziemy grali tak samo dobrze, a wy będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry.

0: i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Cieplutko się zrobiło. 25 stopni maksymalnie wskażą dzisiaj termometry w naszym mieście. No i zapowiada się ładne, słoneczne popołudnie. W nocy bez opadów, minimalnie na skali 10 stopni.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle na Mazowszu. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok dla 21-latka z 15 do 18 lat więzienia. Mężczyzna 2,5 roku temu zaatakował nożem i ranił troje uczniów. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z pokrzywdzonych, a wyrok jest prawomocny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, którego potrącił tramwaj, a ten kosił trawę przy torowisku.
8: Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzą są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
7: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. W miejscu wypadku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. 6-1-6-2. Takim wynikiem Iga Świątek zakończyła zwycięskie spotkanie z Australijką Emerson Jones we French Open i awansowała do drugiej rundy. Z 17-letnią Jones Polka zmierzyła się po raz pierwszy, a do drugiej rundy awansowała również Maja Chwalińska. Wygrała z Chinką Queen Wen Zheng 6-4-6-0.
9: SK Starachowice News.
10: I Agnieszka Jędra w Skarżysku. Przy przejściach dla pieszych pojawią się piktogramy z hasłem Odłóż telefon i żyj. To jedna z inicjatyw mieszkańców zgłoszonych do programu wsparcia lokalnych projektów.
11: Taka próba wciągnięcia mieszkańców do współpracy.
10: Mówi prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki. Multimedialny pokaz laserów, cicha pirotechnika i wielkie show muzyczne na żywo już w najbliższą sobotę w Starachowickim Ekomuzeum odbędzie się wyjątkowy festiwal światła z okazji Dnia Dziecka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale darmowe wejściówki trzeba odebrać wcześniej. O tym na sk.pl.
12: Jeszcze 20 lat temu zakupy przez internet stanowiły zaledwie 2% całego handlu na świecie. A teraz? Teraz zakładam, że niektórzy na 2 minuty po 14 w pracy przeglądają sobie coś, co chętnie dodadzą do koszyka. Jak dla mnie, to możecie to robić. Kim ja jestem, żeby wam mówić, żebyście pracowali? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz w Esce.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Бразилска Safe Mile of Kygo, Kali и Griffin. 19 минут по 14. Иле разы чедам нови тренд кулинарни вкрача до Европы. Тиле разы ще усмихам под носем, dlatego, że prawdopodobnie my, Polacy, już tam byliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od kilku dni w mediach społecznościowych krąży nagranie wśród Amerykanek najczęściej, ale Amerykanów też, którzy odkryli kompot. Gotują truskawki i piją wodę z gotowanych truskawek i mówią, że to jest pyszne. To teraz czytam o nowym trendzie, który nazywa się Briner. To jest połączenie słów breakfast i dinner, czyli śniadanie oraz kolacja w tym przypadku, bo nie do końca obiad. I ten trend zyskuje popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. O co chodzi? No, żeby jeść śniadaniowe dania na kolację. Tymczasem my w Polsce przez całe dzieciństwo, które pamiętam, jedzące na kolację jajka ugotowane na twardo, jajka ugotowane na miękko, twarożek, parówki, kanapki, a czasami nawet jajecznice. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie nasze babcie, jacy nasi rodzice to byli trendseterzy.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
1: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy idea odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
8: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
12: I po reklamie.

0: To będzie pytanie do wszystkich pań. A propos Beyoncé i Jay-Z, którzy od tej piosenki rozpoczęli swoją piękną podróż przez życie, czyli Crazy in Love. Jay-Z wpadł do studia, dograł zwrotkę i zrodziła się z tego piękna miłość. Jest taka teoria, którą spotkałam w sieci, że dużo trudniej rozśmieszyć jest swojego partnera, chłopaka, męża przez jego żonę, dziewczynę, partnerkę, narzeczoną, niż to działa w drugą stronę, kiedy to mężczyźni próbują rozśmieszać kobiety, a więc partnerki, dziewczyny, narzeczone, przyjaciółki albo żony. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i rzeczywiście trochę jest tak, że jak rozśmieszymy kogoś, z kim mieszkamy, a kto jest płci przeciwnej, czyli męskiej, to ja to przypisuję na stronę mały sukces na dziś. Roześmiał się, nawet się uśmiechnął. Z czego to wynika i czy też tak uważacie? Można nagrać głosówkę, można napisać wiadomość. Druga strona, panowie, bardzo proszę powiedzieć, dlaczego was tak naprawdę trudno rozśmieszyć, podczas gdy, jak przebywacie ze swoimi kolegami, innymi osobnikami płci męskiej, to ten śmiech jest tam na okrągło. Bo nie sądzę, żeby nasze żarty były niewystarczająco dobre. Tam musi być jakaś inna przyczyna i bardzo chciałabym ją poznać. Jest pewna złośliwość, która mi się tutaj na usta wpycha, ale nie wiem, czy chcę jej używać. Może po prostu te żarty czasami są, no wiecie, no takie niezrozumiałe na pierwszy rzut ucha. Stomp Back to Friends za chwilę węzce.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: Jesteście gotowi na największą imprezę tej wiosny? Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na Ostre Juvenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
12: To będzie ostatnia reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Ale panie w kwieciarniach będą miały utarg. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK 6 minut do godziny 14. 25 maja powiem na głos. To oznacza, że jutro jest dzień mamy. A to oznacza, że warto dziś zastanowić się nad tym, co mogłoby być najlepszym prezentem. Kwiaty podobno są jednym z rozwiązań, ale ile mam, tyle potrzeb i tyle pomysłów na prezent, więc nic nie podpowiedziałam, tylko prawdopodobnie utrudniłam. Ważne, żeby pamiętać. Po 15 oni też wam pewnie o tym przypomną, bo mają jeden prezent dla waszej mamy. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, czeki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów.

0: 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Przypominamy, że trwa przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich. Poruszamy się jednokierunkowo od strony Radomskiej. Więcej na sk.pl. Noc bez opadów, minimalnie w Starchowicach 10 stopni, a jutro około 25 kresek i będzie słonecznie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
5: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
4: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków z zarzutem oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa.
6: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Uprzedzeni stracili ponad 8 800 tysięcy złotych.
4: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
7: Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych.
4: Mówi Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, a protest ma potrwać do środy.
8: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik remisem zakończyli domowe zmagania piłkarze Staru Starachowice. Nasz trzecioligowicz zremisował z Podlasiem Biała Podlaska 1-1. Goście prowadzili od 19 minuty, a wyrównanie padło dopiero w końcówce po strzale samobójczym. Liderem trzeciej ligi pozostaje Awia Świdnik. Starachowice ruszają do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Od 1 czerwca mieszkańcy będą mogli rejestrować przejazdy w aplikacji Aktywne Miasto.
10: Warto w Starachowicach poruszać się rowerem i zachęcam do tego każdego. Rozbudowujemy system ścieżek rowerowych.
9: Mówi prezydent Marek Materek.
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
14: Rzuć!
11: Rzuć na luz!
14: W Radiu SK.
15: Dwie minuty po 15 w SC i wasz ulubiony Damiano David na początek ze swoim hitem The First Time, później Andy Dusty, Harris i ich Zokaria, Chapel Run i Bausa z hitem Magnetic, także w planach Pirowski Paweł. Dzień dobry, witajcie!

0: Klausa i Magnetic. Tak brzmi dziś popołudnie w Radiu SK. Pięknie was witamy. Dzień dobry. W nowym tygodniu, nowa energia. Niestety my już trochę starzy, Paweł.
1: No, lepiej nie będzie.
0: Już tak podśmierdujemy trochę naftaliną, muszę powiedzieć.
1: Ja się wykąpałem dzisiaj rano. Jeżeli chodzi o te zapachy, to nie ode mnie.
0: To nie zmienia, Pawełku, faktu. Zapach naftaliny bierze się głównie z szafy.
1: Kirowski i Pawełek witają was z Wesce.
0: Poza tym, Pawełku, widziałem ostatnio u ciebie mola, jak byłem. A to już oznacza...
1: Nie, on przyjechał z tobą, to
0: a,
1: niemożliwe.
0: A ze mną przyjechał,
1: no,
0: ja to rozumiem.
1: Prowadziłeś mi mole do domu.
0: Specjalnie sobie nie kupowałem 5-drzwiowego samochodu, żeby nie mieć pasażerów, a tu jednak...
1: Jednak wozisz mole.
0: Natura znalazła sposób. Witamy pięknie po południu, Pirowski i Pawełek. Mm-hmm. Jutro ważny dzień w kalendarzach wszystkich córek i synów tej ziemi.
1: 26 maja, no to chyba wszyscy wiedzą, że dzień mamy nadchodzi. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na to, co sprawić swojej mamie, no to my oczywiście w tym
0: służymy
1: tygodniu
0: pomocą.
1: W popołudniowym programie służymy pomocą. Zaglądajcie na sk.pl, bo mamy 500 na nowe buty, a także pobyt, oczywiście razem z mamą w hotelu w Zakopanem.
0: Będzie gdzie testować nowe buty. A propos butów, to jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie w weekend wasze buty poniosły i czy zrobiliście trochę kroków, czy jednak te kroczki to były, ale z kuchni na sofę i z sofy do kuchni.
1: No to dajcie znać, czy gdzieś starliście podeszwę, czy może wręcz zupełnie inaczej. Nagrywajcie głosóweczki na eskowym messengerze albo SMS-em 664-402-302.
0: Zapraszamy serdecznie, czeka nasz merch popołudniowy, a zatem kolekcja ubrań Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: hit Taylor Swift Opalite jest z nami co najmniej 20 tygodni, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to od jakiego dżentelmena? Robin Schulz za moment wparuje na naszą antenę z nowością, ale przecież żaden Robin nie poradziłby sobie bez Batmana. W roli Batmana też na B. Barbs. A
2: tak
0: zatem
2: jest.
0: Młoda Greczynka, która, trzeba powiedzieć, próbuje podbić ten nasz świat. Była i w amerykańskim Got Talent.
2: O, proszę.
0: Mam Talent między innymi. Startowała do Eurowizji, zajęła u siebie w Grecji trzecie miejsce, więc jej nie reprezentowała, a teraz będzie walczyć o wasze uznanie.
2: No i przytulił ją niejako muzycznie Robin Schulz, czyli gość, którego też doskonale możecie znać z SK Live Remix. Do słuchania co tydzień w piątki po 20, albo całą dobę między innymi miksy Robina Schulza w naszej mobilnej aplikacji. No ale teraz Robin nam nie będzie przez godzinę miksował, tylko umili 3 minuty swoim nowym hitem Better Times ze wspomnianym Robinem, czyli Batmanem, czyli Barbs.

0: High Hopes od Panic at the Disco na antenie Radia SK, 23 minuty przed godziną 16. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: I Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy Kamila, który... A zresztą posłuchajcie sami.
2: Cześć chłopaki, ja to mam kroki, kroczki, skakanie, wstawanie, schylanie, dźwiganie, nawet wdrapywanie się, uciekanie przed zwierzętami. I mam tak od poniedziałku aż do piątku po parę godzin, bo pracuję w firmie kurierskiej i jest co robić. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Kamilu. Gdyby ci się znudziła robota, od razu następnego dnia możesz zostać trenerem crossfitu. I to podejrzewam jednym z lepszych w mieście przy tym doświadczeniu. Za moment, no numer do pod crossfit raczej pewnie nie, ale na popołudniowe leniuchowanie jak najbardziej. PZ i dom nad wodą, za moment.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
18: I po reklamie.
19: Yes.

0: Ależ singiel wysmażył Maciej Musiałowski, prawda? To Flora, którą kończymy godzinę 15 muzycznie na antenie Eski.
1: Za chwilę u nas newsy, a po 16 prezenty dla mam, wyjazd do Zakopanego i kasa na nowe buty. Wpadajcie na SKPL, jeszcze zdążycie się zgłosić.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Jesteście gotowi na największą imprezę tej wiosny? Już w sobotę 30 maja zapraszamy na Ostre Juwenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Wieczorem i w nocy bez opadów, temperatura minimalna na poziomie 10 kresek szykuje się w Starachowicach. Wtorek będzie słoneczny. Temperatura wzrośnie do około 25, może 26 stopni. W najbliższych dniach nie zanosi się na opady.
16: Sponsorem programu jest producent.

0: Producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Gdańsku, a to po tym, jak służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że nie ma tam nikogo oprócz zwierząt. Mateusz Chłystun sprawdza, na czym skupiają się śledczy.
2: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
1: Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania z gór 69-latka zajęła słowackim ratownikom całą noc. Na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. Wszedł w partie, które w tym okresie nadal są dla turystów niedostępne. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
3: No jeśli nie Urbański, to Boniek.
4: No chyba Lewandowski. Zagraniczny Cristiano Ronaldo, Messi.
5: A to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
1: A z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk.
6: SK Starachowice News.
7: Agnieszka Jędrasik remisem zakończyli domowe zmagania piłkarze Staru Starachowice. Nasz trzecioligowiec zremisował z Podlasiem Biała Podlaska 1-1 w tabeli bez zmian. Liderem pozostaje Awia Świdnik. W Starachowicach pojawił się kolejny Staruś, czyli miniaturowa ciężarówka Star, pełniąca rolę turystycznego przewodnika miasta. Nowy model stanął przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, który od piątku ma nowego patrona. Miasto przygotowuje się także do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Od 1 czerwca mieszkańcy będą mogli rejestrować przejazd w aplikacji Aktywne Miasta.
8: Dwie minuty po 16, a tę godzinę otwiera numer, którego już dawno po południu w sumie nie słyszeliśmy. El Profesor i Bella Ciao. Będzie Alex Warren, Zara Larsson i Perfect Love za kilka chwil. Bardzo pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Numer na popołudnie. Perfect Love od Lutrishi McNeil. Słyszycie w Radiu SK już 13 kresek po 16. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Dzień witajcie. Dobry. Kasia chciała mieć za to dzisiaj perfect randkę, ale coś nie wyszło, posłuchajcie sami.
2: Hej SK, właśnie zdarłam moje stopy, ubierając nowe buty na wyprawę do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Jaka ja głupia byłam, że chciałam wyglądać dobrze przy chłopaku. Teraz cierp ciało, jak żeś chciało. Pozdrawiam.
0: Aj. Kasieńko, pozdrawiamy twoje obolałe ciało. No właśnie tak to jest w tych naszych wszystkich związkach. Albo darcie kotów, albo darcie gardła. A teraz jeszcze do darcia doszła skóra na stopach, no.
1: Już nie wiem, co gorsze.
0: Gdyby Kasia była singlem, w ogóle by do tej sytuacji nie doszło.
1: No właśnie.
0: Za moment Tate McRae.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Należna energia, ten numer APT od Rose i Bruno Marsa słyszycie w Radiu SK. Z wami Pirowski i Pawełek, a na zegarkach mamy 25 minut po 16, a na łączach fantastyczną dziewczynę z niezłą historią.
1: Sponsorem konkursu jest Wojaz, polski producent obuwia.
0: No pani Dagmaro, witamy bardzo pięknie. Cześć Daga.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O prezentach chcieliśmy pogadać z tobą, bo za moment będziemy mieć, mam nadzieję, taki dla ciebie, ale wcześniej chcemy wrócić do twojego zgłoszenia i do akcji babcia, mama, wnuczka, prezent. Ja rzucam cztery hasła, a ty opowiadaj dalej.
2: Była sytuacja, kiedy moja córka bardzo chciała dostać zjeżdżalnię, że miała już do niej domek, ale nie było tej zjeżdżalni, no to moja mama
0: Czyli babcia wnuczki?
2: Tak, postanowiła, że jej ją kupi po prostu. No, moja mama jest ogólnie bardzo śmieszną kobietą, jak na 55 lat, to zachowuje się czasami naprawdę jak dziecko.
0: Wspaniale.
2: I jeśli już ją przywieźliśmy do domu, była zamontowana, to moja mama na nią wsiadła, nie pozwoliła wsiąść mojej wnuczce, tylko na nią wsiadła i ona zaczęła na niej zjeżdżać. Bardziej się, miałam wrażenie, cieszyła od mojej córki.
3: Nie no, zrobiła jazdę testową, no musiała się upewnić, czy ten prezent jest na pewno, wiesz, bezpieczny i czy fajny jest.
0: Poza tym, wiesz, to też tak jest, że często na przykład ojcowie kupują prezent dla syna, a tak naprawdę kupują go sobie, być może i babcia tak naprawdę kupiła prezent dla siebie, mówiąc, że dla wnuczki, po prostu nie znałaś wszystkich zajawek babci jeszcze do tego czasu.
2: A jeszcze najlepsze z tym wszystkim to, że ta zjeżdżalnia stoi u mojej mamy, więc jak przyjeżdżamy na wakacje, to tylko wtedy widzę, jak moja córka z mamą zjeżdża, a tak naprawdę to nie wiem, czy moja mama nie kupiła jej dla siebie.
0: No właśnie,
3: tak,
0: właśnie.
3: Że jak nikt nie patrzy, to ona już jest nieźle wyślizgana. Dagmaro, fantastyczną historię zostawiłaś nam na sk.pl.
0: Ja tylko jeszcze dopytam, z jakim okrzykiem zwykle babcia zjeżdża z tej zjeżdżalni? Babcia ma jakiś swój okrzyk, wymyśliła coś na tę okoliczność, czy raczej robi to w ciszy, bo boi się reakcji sąsiadów?
2: Ogólnie albo się śmieje, czasem coś krzyczy, tam z radością bardziej, tak. Ogólnie, że jakby fajnie.
3: Ostatnio modne, żeby krzyczeć au. Wiesz, w takim programie wyszło au, więc może ty zaraz krzykniesz też au, ponieważ mamy dla ciebie 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl oraz pobyt dla ciebie i twojej mamy oczywiście w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
2: Super, Boże, się cieszę, nigdy nic nie wygrałam, no to, aż mam, słuchajcie, łzy w oczach.
0: Ale czad, no to Daga, to już dzisiaj to hasło nigdy nic nie wygrałam jest nieaktualne, bo wygrałaś w Radiu SK. Szczerze mówiąc, Pawełku, popełniliśmy jeden błąd.
3: Jaki?
0: Bo nie sprawdziliśmy, czy w hotelu jest zjeżdżalnia, bo się obawiam, że Marta nie pojedzie, jak jej nie będzie. Albo zjeżdżalnia, albo nie jadę!
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: absolutnie wszystko, a nawet więcej.
1: Lost on You, LP w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut do 17.
2: I za chwilę w SC kolejne hity, które idealnie będzie można sobie ponucić w aucie, na przykład w korku, jeżeli w takowym teraz jesteście. Justin Bieber i jego Sorry, czy Tattoo, All the Things She Said, to mamy muzycznie w planach.
1: Pawełku, a dlaczego ludziom życzysz źle? Bo może nie stoją w korkach, a może właśnie pędzą swoją autostradą do domu.
2: A to jak pędzicie, to będzie się śpiewało jeszcze lepiej.
1: A wtedy już nie nucenie, a śpiewanie.
2: No właśnie.
1: Na pełne gardło. Polecamy bardzo serdecznie, praktykujemy to w studiu. To znaczy ja praktykuję, ale dzięki temu szybko mam studio wolne.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją Empik.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
19: Hot grill.
20: Grilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
26: No wiem.
25: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
26: Ej, to już przesada.
25: No co, tego poziomu nie da się przebić.
27: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
28: I po reklamie.

0: Another na antenie Radia SK to numer zatytułowany Talk to You i tak też kończymy 16 muzycznie na naszej antenie.
1: Ale już szykujemy dla Was muzyczne pyszności po 17. Chyba najbardziej ulubiony hit ostatnich tygodni, czyli Tame Impala i ich Dracula. To już za moment wesce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltare!
3: Kto?
4: Voltare! Voltare!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
9: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Doczekaliśmy się w końcu cieplutkiej wiosny. Nadchodząca noc ze spadkami do około 10 kresek. Jutro, podobnie jak dzisiaj, dużo słońca, bardzo ciepło, do 25, może 26 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach nie popada w strachowicach.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na torach na przejeździe w wielkopolskiej Garbatce. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
3: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
2: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie z grupy coli. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 5 miejscowości, m.in. Leśniewa czy Wielkiej Piaśnicy. Blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Wyniki kolejnych próbek poznamy do czwartku. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, mieszkańcy żyją w strachu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
4: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
5: Nie, nigdy.
6: Tutaj nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
7: W wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Reportaż Coraz bliżej siebie na SFL.
8: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik. Po 8 latach ukrywania się zatrzymany został 28-latek ze Starachowic, poszukiwany 6 listami gończymi za oświadczenie. Mężczyznę ujęli w Redzie świętokrzyscy łowcy cieni. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Czad zagrożeniem nie tylko zimą w okresie grzewczym, ale też podczas upałów.
10: Tylko wczoraj strażacy 9 razy wyjeżdżali do budynków mieszkalnych, w których czujki tlenku węgla wykryły zagrożenie.
9: Tak było w województwie świętokrzyskim, mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków. Strażacy przypominają o regularnej wymianie baterii w czujnikach.
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
13: Już po 17, ale wrzucamy na luz razem z wami Tame Impala i Dracula. Obiecany przez Pawełka numer za moment wystartuje. Potem Alvaro Soler, będzie Damiano David i September. A my pięknie witamy i zapraszamy tu Pirowski.
14: Tu Pawełek, dzień dobry!
13: Dzień dobry!

0: Top September w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17. Na szczęście nie musieliśmy czekać do septembera, żeby pojawiła się w naszym studiu już dziś jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirocki.
1: Coś ode mnie chcesz?
0: Ja, czy
1: tak
0: coś?
1: Słodzisz?
0: O Jezus, Maria, rękę bym chciał. Tak się kiedyś oświadczało, prawda?
1: Tak?
0: No tak, prosiło się o rękę, wydaje mi się. Ja właśnie...
1: Dobrze, że nie o nogę.
0: Jadzia, mogłaby być i twoja noga, to błagam cię, ale tyle przyjemności dla jednego mężczyzny, daj spokój.
2: Już sobie wyobrażam ten pierścionek nakładany na tam...
1: Na duży palec!
2: Na duży palec.
0: Jezus Maria! Ale wcześniej musiałbym użyć Pumexu!
3: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: era conocido w Radiu SK. 29 minut po 17. To była Karol G na naszej antenie, a teraz wreszcie powrót wielkiej gwiazdy, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Jadziu, raz jeszcze witamy, pan Pawełek
1: Kirowski. Dzień dobry, witajcie, to może rozegrajmy, co Pawełek trzyma w ryjku do zgarnięcia t-shirt z naszej kolekcji Kirowski i Pawełek.
0: Pani Jadziu,
1: i
0: tylko,
1: pani Jadzia oczywiście.
0: Tylko trzeba mocno teraz już podpowiadać, ponieważ pierwszą rundę z naszej
2: mocno
0: zabawy przeznaczyła pani na podrywanie mnie, w związku z tym mamy dużo mniej czasu.
2: Dobrze, to ja powiem, że to jest na plażę.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć więcej?
0: Może ja.
2: I ma dwie nogawki.
0: No, no w ogóle ekstra. A gdyby było na głowę, to miałaby daszek. No jest Maria, niesamowita sprawa.
3: Ale nie, nie, to nie jest na głowę.
0: Nie jest na głowę, nie.
3: 664.
2: Broń Boże, na głowę.
3: 664, 402, 302. Ja już tutaj sięgam po naszą słuchawkę i no zobaczymy, kto po drugiej stronie.
0: Ciekawe, co do takiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: No dzień dobry, Kamilu.
4: Spodenki, to są takie kąpielówki.
0: Jak mogłeś na to wpaść, że się zabiera to na plażę i ma dwie nogawki i że to są,
2: że to są
0: spodenki do pływania.
2: Do
0: no
2: pływania.
0: Po prostu, Kamilu, brawo, brawo, tak jest.
1: To było pytanie warte milion normalnie,
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: trudne.
0: Jakim cudem udało ci się już w pierwszej rundzie bez zadawania pytań odgadnąć, co Pawełek trzymał w ryjku?
2: No.
0: Ale pani Jadziu,
2: szybko, to szybko.
0: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz cię o to poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
2: Gratulujemy.
0: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
2: Myślałam, że spodenki.
0: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie ma problemu. Radio SK.
2: Ten

0: Wiktor Waligura i Dry School to były cztery pory roku. Prawie jak Vivaldi, chciałoby się rzec. 22 minuty przed godziną 18.
1: Jakoś tak nie poznawałem. Niby cztery pory roku znam, ale te brzmiały nieco inaczej.
0: No właśnie, Pawełku, bardziej ci to brzmiało jak wiosna, lato, jesień czy może zima?
1: Nie, tutaj zdecydowanie wiosną, aż zapachniało.
0: To za moment uruchomimy dla was lato, dużo wcześniej niż zrobi to Matka Natura, bo my mamy do tego czerwony przycisk. Swedish House Mafia i Wait So Long już za moment.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
5: Jesteście gotowi na największą imprezę tej wiosny? Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na Ostre Juvenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
6: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. I got
10: to będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: W nocy mało chmur na niebie, nie popada, temperatura spadnie do około 10 stopni. No a jutro w Starachowicach praktycznie bezchmurnie, bardzo ciepło, do 25, może 26 stopni. Szansa na deszcz pojawi się w drugiej połowie tygodnia.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Duży pożar i akcja straży pod Łomżą w Starym Cydzynie. Palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób.

0: RMFFM. Sport News.
1: Pokazały klasę Iga Świątek i Maja Chwalińska już w drugiej rundzie French Open. Świątek pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2. Z kolei Chwalińska wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4, 6-0. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
0: SK Starachowice News.
2: I Agnieszka Jędrasik. Po 8 latach ukrywania się policja zatrzymała 28-latka ze Starachowic poszukiwanego listami gończymi za oszustwa. Mężczyzna ujęto w redzie, a sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. O tym na sk.pl. Legenda ciężarówki Star w Starachowicach żyje w miniaturze. Najnowszym, dynamicznie rozwijającym się elementem tego dziedzictwa są starusie. Kolejny staruś pojawił się dziś przy Zespole Szkół Zawodowych numer 3.
3: Mieszkańcy, ale także turyści mogą je w różnych lokalizacjach podziwiać,
2: mówi prezydent miasta Marek Materek.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
5: Czy wy też tak macie, że dzisiaj jakieś takie denerwujące drobiazgi was wyprowadzały z równowagi? Ja ogłaszam dzisiaj taki dzień denerwujących drobiazgów. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to zgnieciemy to razem za chwilę w imprezę. Dajcie tylko znać na Messengerze Radia SK. Głosówką na przykład. A propos dawania znać. Oskar Simpson rozpocznie imprezkę dzisiaj. Daj mi znać, to jest hit, który dla was zagram już teraz. Nawet już gram. A za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Burien, Beat, Hanczak. Witajcie!

0: Ten wokal i ten hit chyba nie może się znudzić. Ordinary Alex Warren na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę znowu żwawiej wam zagram. Wieczorową porą, chociaż widno w wielu miejscach słonecznie, więc jeszcze nie mówię dobry wieczór, cały czas dzień dobry i cześć. 11 minut po godzinie 18. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest taki dzień drobiazgów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Pewnie tylko dlatego, że to jest poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że może wspólnie spróbujemy odczarować te drobiazgi i je zgnieść. Wy mi będziecie donosić, co to takiego, co was wyprowadziło z równowagi. Taki drobiażdżek jakiś, wiecie, jak na przykład u mnie dzisiaj, że mi się pół solniczki wysypało na kanapkę. No niby nic, ale się wkurzyłem. Czekajcie, ja mam w ogóle podkład właściwy do takiego właśnie działania. To jest muzyka z Nie lubię poniedziałku, idealna. 664-402-302, dzwońcie, opowiadajcie o takich drobiazgach. O, druga rzecz dzisiaj u mnie, butelkomat nie działał. To znaczy wciągnął butelkę, ale paragonu nie wydał, żebym miał kaucję do wykorzystania. Jak powiedziałem o tym pani w sklepie, to pani jeszcze na mnie nakrzyczała, że co pan po jedną butelkę tak stoi i po 50 groszy i mi tu głowę zawraca. Karolina się nagrała.
1: Cześć, dzisiaj wkurza mnie to, że jestem do 20 w pracy, jest taka ładna pogoda i muszę tutaj siedzieć.
0: No tak, to może denerwować rzeczywiście. Z reguły tak jest, że kiedy mamy wolne, to pogoda akurat jest kiepska. To tak samo jak z myciem samochodu, zawsze pada po tym, jak go umyjemy. 664-402-302. Czy dzisiaj zdarzyło się coś drobnego, naprawdę drobnego, co po prostu was zdenerwowało i trzeba to szybciutko odczarować? Można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK oczywiście.

0: To Bledka. Dwa dni na antenie Radia SK. No dwa dni te najfajniejsze za nami. Sobota i niedziela, ale kolejne coraz bliżej. To już wiecie. Bliżej niż dalej zawsze. Z każdą chwilą. 22 minuty po 18. Hanczak z tej strony. Dzisiaj was pytam, co was drobnego na przykład wyprowadziło z równowagi przy poniedziałku? Gdyby to się zdarzyło innego dnia, to pewnie byście znieśli to lżej. 664-402-302. No wiadomo, że nie lubimy poniedziałków bardzo często. Halo? Co cię zdenerwowało?
1: No dzień dobry. Ja nie wiem, czy taka drobnostka, ale może mnie dzisiaj zdenerwował,
0: bo zrobiła obiad,
1: a on go nie zjadł, bo powiedział, że nie jest głodny.
0: A ty no, się nagotowała?
1: A ja się nagotowałam, w ten upał.
0: A co robiłaś?
1: A pyszności same. Robiłam cudowny krem z kurczakiem, ze szpinakiem, z pomidorkami, z młodymi ziemniaczkami. On tego nie.
0: No nie, to tak nie może być. Ja wprawdzie słyszałem kiedyś w kontekście związków taką myśl złotą, że czasami partner, partnerka, jeżeli w domu nie dostaje dobrego obiadu, to szuka na mieście. No tutaj dostał dobry obiad, ale może jednak wcześniej konsumował na mieście. Trzeba to sprawdzić. Radio SK. A za chwilę Enrique Iglesias.
2: Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że już możecie trochę odpuścić, trochę pochillować, odpocząć przy Radiu SK i przy imprezie Ain't Nobody. Bardzo dobry kawałek, bardzo dobry cover od Felixa Jena i Jasmine Thompson, żeby rzeczywiście trochę odpocząć. Ale nie dla wszystkich ten poniedziałek był kiepski, bo na przykład Magda i jej koleżanka dowiedziały się, że ten tydzień zakończy się wyjątkowo odlotem ściśle tajnym. Magda i jej koleżanka dołączyły do naszej ekipy i dziś rano od Jankesa, Kamy i Wiktora usłyszały:
1: zabieramy?
0: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Magda ucieszona, Magda jest cheerleaderką i koleżanka jest stewardessą, ale tym razem nie będzie w samolocie pracować, tylko będzie pasażerką. A dokąd polecą? No właśnie tego nie wiadomo, bo to jest odlot ściśle tajny, czyli wiadomo z kim, z naszą poranną ekipą, wiadomo kiedy, w najbliższy weekend, ale nie wiadomo dokąd, mimo że cały czas próbujemy zgadnąć. Ja też nie mam pojęcia. Nikt tak naprawdę poza naszymi przełożonymi, którzy to organizują, nie wie, dokąd ten odlot ściśle tajny was zawiezie. No dobrze, no to się zgłoście, bo jeszcze mamy jedno miejsce, no dwa, dla kogoś z was i waszej osoby towarzyszącej. Zgłosić się można tylko przez eskową apkę na smartfony, także kto jeszcze nie ma, ten ściąga zupełnie za darmo, no i zgłasza się czym prędzej, bo w środę ostatnie bilety powędrują w czyjeś ręce. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: To jedna z nowości na antenie Radia SK. Body Talk od Ale Farbena i René Millera. To właśnie ten hit wam zagrałem przed godziną 19. Może podziałać jak takie podwójne espresso popołudniowe. A propos, Ania napisała, że dzisiaj miała takiego pecha, że ciągle oblewała się kawą. 4 kawy i 4 plamy. O, 100% skuteczność, Aniu. W każdym razie nie od dziś się mówi, że kawa potrafi rozbudzić, zwłaszcza kiedy się ją na coś ważnego wyleje.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: Jedziemy?
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
22: I po reklamie.
23: Starachowice na czasie.
24: Dawid Bąkę, zapraszam. Magiczne laboratoria pod gołym niebem. Zapachowe warsztaty i energetyczna piana party na finał. Starachowicki Ekomuzeum 2 czerwca zamieni się w Centrum Naukowych Inspiracji.
25: Nauka jest fajna. Nauka może być ciekawa tylko poprzez doświadczanie. Nie książka. Książka oczywiście tak, ale ta wiedza musi być też doświadczona.
24: Mówi wicedyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Wioletta Sobieraj. 13. Festiwal Nauki 2 czerwca. Dwie premiery mamy w starachowickim Heliosie, to Mandalorian i Grogu oraz Pasażer, są też Diabeł Ubiera się u Prady 2, Michael i Mortal Kombat 2. Więcej polecajek na sk.pl.
26: Muzyką się żyje.
0: A słuchajcie, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio

0: nas naprawdę ruch jak na Marszałkowskiej. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica czy Florida już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu Nio i Akon. Przyjadą razem do Polski, to w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju zrobią w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza i to dosłownie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny do was trafić? Dajcie znać. Na przykład nagrywając głosówkę albo pisząc wiadomość na Messengerze Radia SK, bilety wręczam za godzinę. Kto dostanie Fryderyka? Dzisiaj wieczorem gala rozdania tych nagród muzycznych. Przyznane zostaną w 14 kategoriach, a wśród nominowanych są m.in. Kuban, Sanach, Zalia, Faust czy bracia Kacperczyk. Galę będzie można obejrzeć w telewizji, a w jej trakcie wystąpią m.in. PZ, Zalia, Krzysiek Zalewski czy Kuba i Kuba. Ci nominowani są w kategorii fonograficzny debiut roku.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska.
0: U nas w imprezce też wystąpią. Kuba i Kuba z nowym hitem Stygnie Lato na pewno w tej godzinie. Będzie też PZ. Będzie też Zalia nominowana. W towarzystwie Vito Bambino i Jegora Herbuta pojawi się w imprezce w tej godzinie. Ale rozpoczynamy od hitu z zagranicy. To Sombri 12 to 12. Hanczak, witajcie.

0: I like it, ale Alessio i Nate Smith na antenie Radia SK w imprezce. No ci, którzy kochają, lubią tenisa, to są pewnie w siódmym niebie, no bo rozpoczęło się French Open, czyli turniej Rolanda Garrosa. No i jeszcze w dodatku dla naszych zawodników ten turniej rozpoczął się bardzo dobrze. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj po południu ze swoim rywalem i oczywiście awansował dalej. Wcześniej poniedziałek łaskawy był dla Mai Chwalińskiej i oczywiście Igi Świątek, które także awansowały do kolejnego etapu. Będziemy trzymać kciuki w najbliższych dniach bardzo mocno za to, żeby i dziewczynom, i chłopakom się powiodło podczas Rolanda Garrosa. No ale właśnie, skoro turniej French Open, to co to oznacza? To oznacza, że mamy zaawansowany maj, a co to oznacza? Że rozpoczął się sezon na najbardziej tenisową potrawę.
1: It's pasta with strawberries.
2: Oh,
1: so
2: that's strange.
1: I know, but
2: cream as well.
1: Guys. Pasta, strawberries, a little bit of yogurt.
0: U kogo już w tym roku wjechał makaron z truskawkami?

0: somebody. Ale to dobrze brzmi. Kygo, Khalid, Griffin, zespół stworzyli kawałek pod tytułem Save My Love, a ja z przyjemnością w imprezce Westę zagrałem. 19.31, a za kilka chwil męskie granie orkiestra. Tegoroczne oczywiście. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą śpiewali hit Nareszcie. Ale zanim to jeszcze zerkam w kalendarz, a tutaj mamy bardzo nietypowe święto, bo to Dzień Ręcznika. I nie będę was pytał, czy zawsze sprawdzacie, którą stroną wycieraliście twarz, a potem coś tam innego, żeby nie tą samą, albo ile ręczników używacie i tak dalej, i tak dalej. Mam inny pomysł na zabawę, związaną poniekąd z ręcznikiem. Rozprawmy się z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka. Podawajcie przykłady, co można jednocześnie powiedzieć o naszej ex i o ręczniku. Takie zdanie, które pasuje i do ex, i do ręcznika. Czekam na nie jako głosówki na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie się, za kilka chwil sprawdzamy. Interesują mnie same złe odpowiedzi.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Ostatnio Kuba i Kuba zdradzili mi, że uwielbiają przed koncertami sobie pospać. I zasypiają w każdej możliwej pozycji, w każdym możliwym miejscu. I to nas akurat łączy. Kuba i Kuba, stygnie lato, nowy hit od tych panów na antenie Radia SK w imprezę. 14 minut do 20, za chwilę Lady Gaga i Måneskin, ale wcześniej Dzień Ręcznika. Świętujemy nietypowo, bo pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej, albo naszym byłym partnerze i o ręczniku. Takie jedno zdanie, które pasuje i do jednej, i do drugiej. Dominika nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. No to co jednocześnie możesz powiedzieć o swoim byłym i o ręczniku?
1: No i znowu się prujesz.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze Patrycja.
2: Jesteś szorstka.
0: A, to poniekąd się wiąże z tym, co Ola napisała na Messengerze, że o jej byłym i o ręczniku można powiedzieć jedno. Był mi Lusi, ale tylko na samym początku. Czekam na kolejne głosówki. The good girl in your dream.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowość od Jamesa Hype'a. Jeżeli lubicie takie klimaty, to SK Live Remix jest dla was. W każdy piątek od 20 gramy bardzo imprezowo, a im bliżej środka nocy, tym jeszcze bardziej imprezowo. Ale przez cały tydzień tak naprawdę możecie słuchać specjalnego streama w naszej apce. SK Live Remix czeka dla wszystkich przez całą dobę tak naprawdę. A my w imprezę wracamy teraz do pytania, co jednocześnie można powiedzieć o X i o ręczniku. Klaudia napisała mi na Messengerze, że najlepiej mieć kilka. Jeden to za mało, a im więcej, tym lepiej. Dyskutowałbym, ale to każdy ma swoje doświadczenia. No dobra, to jeszcze w takim razie Daniel. Daniel, co jednocześnie można powiedzieć i o X, i o ręczniku?
1: O X-ach i ręcznikach można powiedzieć mniej więcej tyle, że wszystko jest fajnie, tak długo jak się nie okazuje, że obcy ludzie też ich używają.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam już w niedzielę w naszym mieście. 10. jubileuszowa starachowicka strzała. Wyścigi na rowerach szosowych. Będą dwa dystanse, mini i max. Nie zabraknie też przejazdu honorowego ulicami miasta.
13: Kibice na pewno co roku stają przy trasie i dopingują. Tworzą grille, w domach są, wychodzą do tych ogrodzeń, kibicują, przejadą, że znowu idą na grilla. Jest to już takie święto dla wszystkich, można powiedzieć, które się świetnie przyjęło już.
12: Mówi Grzegorz Weiss z Poland Bike. Zdjęcie z pupilem, wspólny spacer i pomoc dla zwierząt ze schroniska. Tak Starachowicki Park Kultury będzie świętował Dzień Przyjaciela. 7 czerwca spotykamy się przy fontannie przy Armii Krajowej.
14: Muzyką się żyje.
15: Po hucznych koncertowych urodzinach Agnieszka Chylińska nie zamierza długo odpoczywać. Rusza z letnimi koncertami, a pojawi się m.in. w ramach naszej plenerowej trasy SK Music Tour. Najbliższy przystanek Oborniki Śląskie. To tu w sobotę wystąpi Agnieszka, ale też Miu, który kawałkiem Dopóki się nie znudzisz podbił eskową listę hitów. W niedzielę z kolei na scenie pojawi się m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Zapraszamy. Także na koncert Nio Jejkona. Tu bilety są potrzebne. Ten koncert w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. No i Piotrek się odezwał na Messengerze

0: taki, że bardzo by chciał.
1: Wiecie co? Te bilety by mi się przydały, bo Neo mnie prosił, żebym był closer Akona, bo on jest jakiś taki trochę lonely. Także dzięki. Pozdro.
0: Przekoruje mnie to. Piotrek, idziesz na koncert z osobą towarzyszącą. Mania z kolei napisała, że ona jest Polką, ma narzeczonego z Nigerii. No i takim wspólnym mianownikiem jest Akon i jego muzyka. To ich połączyło. No więc w takim razie wy też musicie iść na ten koncert. Bilety są wasze.
2: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Ale przekonuje mnie też argument Krzyśka, który napisał, że kiedyś przy łódzkiej Atlas Arenie z żoną kłódki powiesili, takie kłódki miłości, chcą sprawdzić, czy jeszcze ta kłódka wisi. Bilety też dla was. Bawcie się dobrze na koncercie. A my bawimy się dobrze na imprezę Westę w poniedziałek, 2 po 20. Alex Warren i Fever Dream na dobry początek tej godziny. Hanczak, dobry wieczór.

0: weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej beczki, no i coś świeżutkiego, bo rzeczywiście te nowe hity są w DNA Radia SK i mnóstwo ich u nas, również wieczorami. Za nami Dawid Podsiadło, a przed nami Urzel. Urzel to jest taki francuski DJ i producent, który już parę hitów na naszej antenie miał, ale tym razem połączył siły z legendarną artystką, która nazywa się Ultranate i być może niewiele wam mówi to nazwisko, może tak być, zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi, ale ja wam zaraz udowodnię, że wy doskonale znacie głos tej pani, bo ona w latach 90. co prawda wydała pewien hit, ale ten hit to we współczesnych czasach jest bardzo popularny, chociaż nie trafił na listy hitów. Uwaga, po jednej nutce czy rozpoznacie? Tak, tak, tak. To właśnie ta pani śpiewa, Ultranate. No ale tutaj zaśpiewa zupełnie coś innego. Urzel nagrał z nią kawałek pod tytułem Moving to the Sun.

0: Dobry wieczór tym, którzy podłączyli się właśnie do Radia SK. To jest program pod tytułem Imprezka Hanczak z tej strony, a to oczywiście Teddy Swims i jego nowy hit Mr. Know It All. Brzmi naprawdę świetnie i daje taki odpoczynek od zszarganych nerwów, a często przecież w poniedziałki się denerwujemy na różne rzeczy. Albo osoby. Martyna w tej kwestii odezwała się na Messengerze Eski.
1: Mnie to zdenerwował dzisiaj mąż. Co prawda nie pamiętam już dlaczego, co poszło, ale pamiętam, że mnie zdenerwował i to wystarczy.
0: No tak. Tak to z wami, panie drogie, jest. Że wy jesteście wyjątkowo pamiętliwe i ja podejrzewam, że Martyna, zapytana w 2034 roku o to, co się działo u niej 25 maja 2026 roku, odpowie, że właśnie wtedy mąż ją zdenerwował. Rudimental i Khalid, a także Bausa Magnetic. Za chwilę
2: reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
8: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Kto tego nie zna, zawsze na czasie Umbrella, Rihanna i Jay-Z na antenie Radia SK. Umbrella, czyli parasolka, chyba nie przyda się tam, dokąd polecicie w najbliższy weekend. Mówię wy, bo jeszcze macie cały czas szansę. Odlot ściśle tajny zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy weekend grupa naszych słuchaczy z Jankesem, Kamą, Wiktorem polecą w nieznane, bo wiadomo z kim, wiadomo kiedy, ale nie wiadomo dokąd. Ale faktycznie ta parasolka raczej się nie przyda, sądząc po dzisiejszej podpowiedzi naszego kapitana.
1: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No, dobra wiadomość z jednej strony, ale z drugiej strony nadal nie wiemy, dokąd polecicie. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Dzisiaj udało się zgarnąć bilety naszej słuchaczce Magdzie, cheerleaderce.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
0: Zabieramy!
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super!
0: Magda zabiera swoją koleżankę. No, ekipa rośnie, ale jeszcze mamy miejsca. Ostatnie, co prawda, ale warto się zgłosić, żeby polecieć razem z nami na ten najbliższy weekend. Zgłoszenia tylko przez naszą mobilną apkę, także ściągajcie ją za darmo na smartfony, a potem napiszcie zgłoszenie, wyślijcie zdjęcie do tego zgłoszenia. No, wszystko tam znajdziecie. I czekajcie na nasz telefon. Trzymam za was kciuki.

Nigdy nie mów nigdy. Wygląda na to, że to kolejny z tych hitów, które musiały trochę odczekać, żeby mieć swoje 5 minut. Legendary Lovers, nowa Katy Perry, no nie do końca taka nowa, bo z albumu Prism z 2013 roku, ale dzięki mediom społecznościowym znowu jest hitem, a może po raz pierwszy w sumie. To jest nowość na antenie Radia SK przed 21, ale nowością nie jest to, że poniedziałek kończymy Rap 20. Jeszcze dzisiaj od 23 Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków. Głosujcie na sk.pl, a imprezka jutro po 18 ponownie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Juvenalia, organizowane przez Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołchowskiego oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zabierz swoją ekipę i widzimy się pod sceną, na której wystąpią zespół Modelki oraz Szymon Wydra i Carpe Diem, a także ostrowieckie zespoły Plama i Wiśniewska. 30 maja, dziedziniec Ostrowieckiego Browaru Kultury. Start godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich.
1: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Starachowice na czasie.
7: Dawid Bąk, zapraszam. Zrób coś dobrego dla zwierzaków i zyskaj wyjątkową pamiątkę. W niedzielę 7 czerwca widzimy się na placu pod Skałkami przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Wraca uwielbiana akcja Portret z przyjacielem. Możecie wesprzeć bezdomne zwierzaki, przynosząc koce, karm czy akcesoria. W podziękowaniu otrzymamy wyjątkowy prezent. Profesjonalny portret ze swoim ukochanym pupilem. I jeszcze propozycja dla aktywnych przed nami. Maraton na dystansie 50 km. Wydarzenie odbędzie się 30 maja na trasie Iłża-Starachowice. Przyjadą do nas goście z całej Polski. Więcej na sk.pl.

0: Radio SK. SK Starachowice News.
1: Mężczyźni w regionie świętokrzyskim coraz częściej stawiają na modny i stylowy ubiór. Zmieniające się trendy powodują, że coraz trudniej się wyszykować na specjalne okazje, a także codzienne wyjścia. Wielu mężczyzn potrzebuje porad eksperta, który zaproponuje najlepsze rozwiązania. Zalecenia pomogą również uniknąć częstych błędów popełnianych przez mężczyzn.
2: Michał Kędziora, ekspert mody męskiej z Kielc, autor książek, a także bloga mrvintage.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy sobie oczywiście o modzie męskiej, bo to jest pana specjalizacja. Jak pan definiuje męski styl? Co jest w nim najważniejsze?
3: No jestem zwolennikiem takiego pragmatycznego podejścia, czyli jakość. To jest coś, co myślę, że dla wielu facetów jest bliskie, czyli dla kobiet raczej troszkę te proporcje się odwracają, czyli na pierwszym miejscu raczej styl, to czy dane ubranie się podoba. Dla facetów, dla mnie zawsze priorytetem była jakość i chyba na to też bym namawiał, bo w dzisiejszych czasach jakość na tym rynku jest bardzo nierówna. Spada niestety z każdym rokiem. Kiedyś spodnie jeansowe można było nosić kilka lat, nasi ojcowie tyle je nosili, albo i nawet więcej. Dzisiaj często te spodnie się po jednym sezonie rozpadają, więc jeśli miałbym taką prostą poradę przekazać, no to właśnie, żeby tej dobrej jakości jednak szukać. Ona jest, aczkolwiek może nie jest tak powszechna jak kiedyś. Trochę się trzeba natrudzić, trochę trzeba mieć wiedzy, wyczucia, ale rzeczywiście trzeba wśród tej bogatej oferty, jaką dzisiaj mamy, bo ta oferta jest mega bogata, nawet bym powiedział, że nie potrzebujemy absolutnie tylu marek, tylu ubrań na rynku. Trzeba mieć trochę umiejętności, żeby jednak tą dobrą jakość sobie wyłowić. No oczywiście w dalszej kolejności też wybrać sobie ubrania, które są bliskie naszemu gustowi, osobowości, po prostu żebyśmy czuli w tym ubrani, a nie przebrani.
2: Czy w takim razie elegancja i stylowy ubiór musi iść w parze z drogim, dużym wydatkiem?
3: Niekoniecznie, bo oczywiście jest to bliskie, to znaczy kupując rzeczy droższe raczej prawie zawsze będzie tak, że to będzie też lepszej jakości, ale można się ubierać elegancko, stylowo, wcale nie dysponując dużym budżetem, bo z jednej strony bardzo popularny jest teraz rynek wtórny, czyli kupowanie odzieży w różnych miejscach, głównie na platformach internetowych, gdzie naprawdę można za kilka procent takiej ceny sklepowej kupić rzecz w stanie idealnym, czasem nowym, więc dla osób z mniejszym budżetem bardzo polecam tę opcję, sam też zresztą korzystam. No i mamy też ten normalny rynek, gdzie w okresach wyprzedażowych warto robić zakupy, no bo wtedy te ceny spadają 30, 50, nawet 70%, więc można sobie rzeczywiście rozsądnie ten budżet roczny zaplanować i te zakupy robić wtedy, kiedy te ceny są najatrakcyjniejsze.
2: A jak pan tak obserwuje mieszkańców Kielc, zauważa pan jakieś takie częste błędy w ubiorze męskim?
3: Myślę, że te błędy w Kielcach nie odbiegają od tego, co jest w innych miastach. W przypadku mężczyzn chyba taki błąd, który od lat nadal się powtarza, to jest noszenie ubrań w niewłaściwym rozmiarze, najczęściej za dużych, chociaż dzisiaj trochę już może to się tak nie rzuca w oczy, bo bardzo popularny stał się w ostatnich sezonach ten styl taki oversize'owy i dzisiejsza młodzież to przede wszystkim preferuje. Osoby starsze może jeszcze niespecjalnie polubiły te fasony luźniejsze, obszerne, więc coś może aż tak mocno nie rzuca w oczy, ale na przykład te za długie spodnie, to taki częsty grzech u osób, które noszą na co dzień garnitury, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś kupuje garnitur, nie ma czasu, żeby te spodnie skrócić i tak później w tym parę lat chodzi. Więc te za długie spodnie to jest chyba taki najczęstszy błąd, ale generalnie w Kielcach nie mamy powodu do wstydu, ubieramy się dobrze jak cała Polska. Myślę, że jako Polacy też nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o inne narody w Europie.
2: No właśnie, powiedział pan za długie spodnie, a często bywa tak, że właśnie tak nawet kostka widoczna jest, tak, w garniturze i to też jest chyba jakiś element mody, prawda?
3: Tak, rzeczywiście. Te za długie spodnie, powiedziałem, że są częstsze, aczkolwiek te za krótkie spodnie to też jest coraz częściej widoczne. Przyszła taka moda do nas z Włoch, gdzie te garnitury zazwyczaj mają bardzo wąską nogawkę, taką dopasowaną do nogi i najczęściej są noszone z mokasynami, czy też z innymi butami takimi typowo letnimi. Wtedy nie zakładamy skarpety, albo to są skarpety takie niewidoczne, chowające się w bucie i rzeczywiście ta goła kostka nie wygląda wtedy źle w takim klimacie śródziemnomorskim. Natomiast jeśli to przeniesiemy na nasz klimat i widzimy takie no, za krótkie spodnie, dobre 5-10 cm zimą, kiedy już ta skarpetka musi być, no to nie wygląda dobrze, więc trzeba znaleźć w tym pewien złoty środek, żeby ta nogawka nie była ani za długa, ani za krótka.
2: I rozumiem, nie mówimy tutaj tylko o garniturach, ale też o spodniach jeansowych, które też właśnie są w tym fasonie tworzone.
3: Tak, aczkolwiek spodnie jeansowe powiedziałbym, że trochę więcej wybaczają z racji tego, że to są spodnie casualowe, z takiej cięższej tkaniny, więc nawet jeśli one będą trochę za długie, to się nie rzuca w oczy. Ta tkanina się ładnie załamie na bucie. Natomiast jeśli jest to elegancka wełna, taka tkanina typowo garniturowa, to jeśli te spodnie są za długie 3-4 cm, to już jest mocno widoczne. I się tworzą takie mało estetyczne zagięcia na bucie. No, całe nasze nogi są zdeformowane i jak ktoś na nas patrzy z dalszej odległości, to zamiast patrzeć na naszą twarz, no to widzi te pomarszczone spodnie. To jest częsty widok również u czołowych polityków, kiedy oglądamy jakieś konferencje prasowe, czy jak prezydent, premier gdzieś polecał na zagraniczną wizytę, no to jak się tak ustawi ich w rzędzie, to myślę, że 80% polityków na świecie ma za długie nogawki i to jest taki prosta rzecz, naprawdę u krawca skrócenie nogawek to jest koszt kilkudziesięciu złotych i to wygląda, poprawia naprawdę wizerunek bardzo mocno.
2: A jak ta moda zmienia się pana zdaniem na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
3: Zmienia się głównie jeśli chodzi o fasony, bo to jest takie powiedzenie, że moda zawsze zatacza koło i rzeczywiście w tej branży jest tak, że te fasony wracają co kilkanaście lat zazwyczaj. Dzisiaj obserwujemy fasony obszerne, szerokie, takie, które gdzieś tam na przełomie wieku były modne, czyli spodnie o bardzo szerokiej nogawce, kurtki luźne, płaszcze również takie wyglądające na dwa rozmiary za duże, więc to przede wszystkim w modzie męskiej się zmienia, aczkolwiek generalnie moda męska nie jest tak mocno podatna na trendy jak moda damska, ale niewątpliwie też zauważalne jest to, że ta dzisiejsza moda nie jest tak elegancka jak jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu, więc ona się, jak to się mówi, casualizuje. Staje się bardziej taka nieformalna garnitur, który kiedyś raczej był powszechnym strojem w korporacjach, w dużych firmach. Dzisiaj już firmy nie wymagają noszenia garnituru, więc pracownicy mają więcej swobody i garnitur na przykład stał się takim typowo okazjonalnym ubiorem na uroczystości rodzinne, czy na jakieś poważne spotkania biznesowe, czy właśnie w tym środowisku polityków, o którym wspominałem. Czyli generalnie moda dzisiaj jest mniej formalna niż kiedyś, jeśli chodzi o fasony, jest bardziej obszerna, aczkolwiek pewnie minie 5-6 lat i znowu wróci moda na bardzo wąskie marynarki, spodnie dopasowane. Tak ten biznes się kręci od wielu dekad.
2: To jest właśnie chyba element takiej niezrozumiałości seniorów, starszych pokoleń, właśnie, że teraz jest ta moda bardziej taka nieformalna, prawda? Kiedyś panowie wyglądali bardziej dostojnie.
3: Tak, rzeczywiście, każde pokolenie ma pewien styl, z którym się utożsamia, do którego jest przywiązana. Kiedyś ten garnitur był strojem codziennym, dzisiaj jest bardzo okazjonalnym, rzadko spotykanym. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś wróci moda na garnitury, aczkolwiek pewnie już w trochę innej formie, ale taki jest cykl życia produktów w tej branży modowej, że po pewnym czasie coś przestaje się podobać, staje się już nudne, zbyt powszechne i nagle się pojawia nowy trend, kilka lat mija i ten nowy trend znowu się staje czymś przestarzałym.
2: Bardzo głośno o pana działalności zrobiło się podczas Euro 2024 za sprawą garniturów byłego selekcjonera Michała Probierza, no, które były chwalone niemalże przez cały świat, można powiedzieć. A jaka była pana rola w tym projekcie?
3: Ja byłem takim zewnętrznym konsultantem, do którego zostałem zaproszony przez markę, która była takim partnerem odzieżowym PZPN-u. Początkowo miałem tylko jakoś tam rzucić okiem na to i coś podpowiedzieć, a okazało się, że wyszła z tego taka większa współpraca, w której rzeczywiście dużo mogłem sobie pozwolić i też trener Probierz był na wiele rzeczy otwarty, no i połączenie tego wszystkiego sprawiło, że rzeczywiście o tym stało się głośno. Trochę szkoda, że głośniej niż o wynikach sportowych, no ale tak to w tej branży bywa, natomiast myślę, że fajnie się stało, że pokazaliśmy się w Europie jako taki naród przywiązujący dużą wagę do wizerunku, do jakości. To wszystko też było warte podkreślenia, uszyte w Polsce, więc nasza branża też miała się czym chwalić i myślę, że przy minusach, które były wokół tego projektu, tych plusów jednak było więcej.
2: A czy ta współpraca z PZPN-em jest kontynuowana? Ma pan kontakt z selekcjonerem Janem Urbanem i też mu pan doradza na przykład?
3: Tak, ta współpraca jest kontynuowana. Opiekujemy się właśnie selekcjonerem kadry narodowej bez względu na nazwisko, bo to jest taka wieloletnia umowa, więc z przyjemnością też przyjęliśmy wiadomość o tym, że trener Jan Urban został selekcjonerem. To też bardzo ciekawa osobowość, choć zupełnie inna niż Michał Probierz, co też widać po tym, jakie zestawy ubrań zaproponowaliśmy dla selekcjonera Urbana. One są takie bardziej stonowane, bardziej minimalistyczne, nie tak eleganckie. No ale właśnie na tym polega rola takiego doradcy jak ja, stylisty, który powinien dopasować stroje do osobowości, do danej osobowości. Michał Probierz, Jan Urban to są dwie zupełnie różne osobowości, więc moim zadaniem i wyzwaniem też było to, by zaproponować jednemu i drugiemu coś, co będzie bliskie ich osobowości, poczuciu estetyki i wydaje mi się, że to się udało. Te pierwsze mecze z selekcjonera Urbana już za nami, teraz kolejne, będziemy mogli to obserwować na ekranie.
2: A czy widzi pan różnicę między modą męską w Polsce a za granicą? Są jakieś różnice, detale?
3: Dzisiaj już nie ma. Nie ma aż tak dużych różnic, dlatego że większość marek takich czołowych, które są markami narzucającymi pewien styl w krajach europejskich, jest też obecna u nas, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz, to nie mieliśmy takiej dostępności tych marek. Dzisiaj, nawet jeśli nie mamy tego, czy w Kielcach, stacjonarnie, w galeriach handlowych, czy ogólnie w Polsce, to są sklepy internetowe w zasadzie z całego świata, które są dla nas dostępne jednym kliknięciem, więc dzisiaj nie ma aż tak wielu różnic, szczególnie jeśli mówimy o młodszym pokoleniu. To w zasadzie jakbyśmy pokazali zdjęcia, nie wiem, z Francji, z Hiszpanii, ze Skandynawii, z Polski, nie wiedząc skąd te osoby są na zdjęciach, to trudno było zgadnąć, więc dzisiaj te granice już się pozacierały. Kiedyś rzeczywiście można było mówić o stylu brytyjskim, włoskim, francuskim czy hiszpańskim, a dzisiaj te granice już się mocno zatarły.
2: Powiedział pan już o tym trendzie oversize, czyli za długie, za szerokie spodnie, za duże bluzy i tak dalej, i tak dalej. Z czego ten trend wynika i czy na przykład właśnie te wąskie spodnie, które były jeszcze nie tak dawno modne, już całkowicie odeszły do lamusa, czy jednak można się w ten sposób ubierać i wyglądać cały czas dobrze?
3: One całkowicie nie odeszły i nie odejdą na pewno, bo współczesna moda jest ciekawa z tego względu, że jest bardzo różnorodna, więc jak ktoś lubi wąskie spodnie, to absolutnie nie ma nakazu żadnego, żeby wyrzucać je z szafy i kupować szerokie. Ale wracając do tego pytania, no zazwyczaj jest to kilka takich czynników, które wpływają, że dany trend się staje bardzo popularny. Z tymi spodniami, z tymi wąskimi fasonami było tak, że one były bardzo popularne już od 15 lat mniej więcej, więc nadszedł taki moment, kiedy młodsze pokolenie weszło na rynek jako konsumenci, jako klienci i oni już czuli się troszkę znużeni tym, co ich starsi koledzy, ojcowie nosili. I to zazwyczaj tak jest, że to pokolenie szuka czegoś ciekawszego, czegoś, co pozwoli się wyróżnić. No i z racji tego, że też szerokie fasony nie były popularne, no to młodsze pokolenie uznało, że to jest coś, czym można się wyróżnić. Błyskawicznie to obserwują obserwatorzy trendów przekazują te swoje notatki, spostrzeżenia do marek odzieżowych, marki odzieżowe to wprowadzają, później zaczynają to klienci kupować i nagle widzimy ten trend, który się staje bardzo popularny w ciągu kilkunastu miesięcy. No i z tymi szerokimi fasonami tak właśnie było, że te wąskie spodnie, marynarki, bluzy już trochę były nużące dla klientów i klienci chcieli czegoś nowego. To tak w dużym skrócie.
2: A czy inaczej powinien ubierać się 20-latek, a inaczej 50-latek? Jak ma się wiek do ubioru?
3: Nie, myślę, że wiek nie ma większego znaczenia. Bardziej jest tu moim zdaniem istotniejsza osobowość, poczucie gustu, czyli żebyśmy rzeczywiście wybierali to, co mi się podoba. Nie powinniśmy tutaj się kierować raczej takimi stereotypami wiekowymi, że 50-latkowi no, nie wypada nosić szerokich spodni. No bo jeśli mu się to podoba, jeśli się w tym dobrze czuje, to nośmy to, czym czujemy się dobrze, bo to ubranie nie powinno nas w żaden sposób ograniczać. Oczywiście są jakieś tam czasem bariery, nie wiem, jak ktoś ma pracę w miejscu, gdzie obowiązuje dress code, to pracodawca pewne ramy nam narzuca. Natomiast dzisiaj nie jest to już powszechne, ten dress code w pracy, więc fajnie jest pokazać swoją osobowość i charakter właśnie również za pomocą ubioru, czyli nie bać się tych stereotypów, które czasem nas blokują, tylko odważniej wybierać to, w czym się czujemy dobrze.
2: Osobowość i charakter, a na przykład budowa ciała, sylwetka, wygląd mężczyzny też ma znaczenie pod kątem ubioru?
3: Teoretycznie tak. Kiedyś rzeczywiście te porady typu jak masz brzuch, to noś, nie wiem, koszulę w prążek i tak dalej, to były popularne. Ja jestem w tej przestrzeni internetowej jako taki doradca czy bloger serwujący porady swoim czytelnikom od 16 lat już, więc kiedyś rzeczywiście podpowiadałem takie uniwersalne rady. Dzisiaj raczej staram się namawiać moich odbiorców, czytelników, żeby szukali sami swojego stylu, niekoniecznie kierując się tym, czy ktoś będzie wyglądał na plus 2 kg czy minus 2, bo to naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby w tym ubiorze samemu czuć się sobą, tak mówiąc najprościej.
2: Przed nami Wszystkich Świętych, w dłuższej perspektywie też Boże Narodzenie. Jak można zaskoczyć właśnie ubiorem? Jakieś może porady pan ma, żeby, no wiadomo jak to jest we Wszystkich Świętych, to jest troszkę taka rewia mody. Co zrobić? Jakieś porady właśnie dla mężczyzn, żeby zaskoczyć po prostu?
3: No właśnie, to jest to pytanie, czy rzeczywiście ktoś chce za wszelką cenę zaskakiwać, bo jeśli ktoś niespecjalnie czuje to i chce się ubrać dość zwyczajnie, to też myślę, że to nie będzie grzechem, aczkolwiek no te święta w Polsce no mają taki charakter bardziej podniosły, więc fajnie było, nie wiem, założyć koszulę, chociaż dla mnie założenie koszuli to jest zawsze takie przeskoczenie pewnej bariery, czyli porzucenie t-shirtu, bluz i tak dalej. Nie każdy lubi marynarki, nie każdy lubi garnitury, to jest oczywiste, ale założenie koszuli, nawet takiej mniej formalnej, to już jest coś więcej, więc namawiam na założenie minimum koszuli, no właśnie na takie bardziej uroczyste święta, a co więcej, no to już bardziej kwestia charakteru. Ktoś może czuć chęć ubrania się bardzo elegancko, no to wtedy okej, marynarka czy garnitur też może bardzo dobrze wyglądać i świadczyć o też naszym takim takim poddaniu szacunku do osoby, nie wiem, mam na myśli osobę zmarłą, na przykład jeśli idziemy w 1 listopada gdzieś na groby, to tym strojem też pokazujemy nasz szacunek do drugiej osoby.
2: To były porady od pana Michała Kędziory, eksperta mody męskiej z Kielc, autora książek i bloga mrvintage.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: SK Starachowice News.
1: Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gambura.
4: Okres bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart prymawlisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów stąd, dlatego że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewiezioną i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Starachowic po prostu przetrwało i wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto, takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu cokolwiek poczuć, prawda, z czegoś się utrzymać. I to jakby jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem do swojej instytucji, którą kierowałem i to mówię, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. I oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby z Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi Starachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 39 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym no, niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. No to było, potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała i miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako Starachowickie Zakłady Górnicze, i czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa, i ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek i on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, Wielki Pies uruchomiono i robiono wszystko. Od motyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No, niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no, powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachta. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie, gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tam mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbite 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosicki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No, ale dosyć młody chłopak, no, chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju. I Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmińskim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 100 110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No, było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Wisie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem. Tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Koński, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz. To jest, no, to są lata 70. A on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy, miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, Agroszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19-20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i grały, no, to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy, no, mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład, no, w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie wrócili tak tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza Jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No, matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w technikum. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli Jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego. Razem z późniejszą dziewiątką po prostu tam oni funkcjonują. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem. To było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni te wszystkie tartaki scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i, no, do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50. No potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i mówi, no, zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 1952 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, no, ruszać na początku roku 1954. Chodzi o bazalt. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w browarach, w browarze Saskim w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No, no i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, no, to jest 18 marca 69 roku. A na 18 marca, dlatego, że no, chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, no powiedzmy, wcześniej był już szpital, bardzo, z jednej strony, tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się. Tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę. Niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, TPS-u w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie. Tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam, powiedzmy, odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tego, do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos zmarł, Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tuguta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki no, Wycech, jakiś tacy powiedzmy inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na Zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki, jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski no, potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to było trudno, ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa no była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, no możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no po wojnie to stopniowo zaczęli, no żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Jak był bardzo dobrym fachowcem, no to nie musiał. To nie musiał, ale musiał uważać, żeby nic nie powiedzieć, prawda, i tym podobnych. Jeżeli chodzi o rok 70, to tylko takie zdarzenie mogę skojarzyć z tym. Rok 76 to znam jakby z tej książeczki pana Perchela, natomiast ja znam z drugiej strony. Ja się ożeniłem w Radomiu i wydarzenia radomskie przeżyłem częściowo tam. Jak wiedziałem o tym, a byłem już powiedzmy dobrze gdzieś tam umocowany, to dzwoniłem, że jedzie ileś tam autokarów z robotnikami na Walchołów potępiać. I jeździli stąd. Czyli jedne z tych takie zachowawcze rzeczy tutaj miały miejsce. Jeżeli chodzi o lata stanu wojennego, to z pewnością straż, która pracowała w FSC i straż pożarna stąd, jeździła lać wodę po manifestantach i w Radomiu, i w Lublinie. Prawdopodobnie po mnie też. Jak powstawały związki zawodowe Solidarność w 80 roku, no to ja tylko patrzyłem, kiedy Starachowice zobaczą, że już im wolno strajkować. Że już można. Po prostu taką miałem jakby, bo tu się nie udawało, powiedzmy, żadnej literatury dać komuś, prawda, czy coś, powiedzmy, podyskutować z kimś, bo się bali. Bali się bardziej niż gdziekolwiek indziej. To nie było porównanie Lublina, Świdnika, to nie był Gdańsk, prawda, czy Warszawa. Ta komunizacja jakoś następowała. To nie była ideologiczna, to było jakieś takie zachowawcze. Strachowice na pewno stały się miastem po 1945 roku. O tych etapach już nie mówiłem, o tym mieście wydzielonym, powiecie, prawda, i tym podobnym, bo to są rzeczy bardzo, bardzo techniczne. Powstał przemysł i ludzie zaczęli coś umieć.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: przebudowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bugaj w Starechowicach, mówi prezydent Marek Materek.
5: Witamy serdecznie z panem Marcinem Ryszewskim, kierownikiem kierownikiem inwestycji na osiedlu Bugaj, a znajdujemy się na placu budowy związanej z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Powstaje tu inwestycja realizowana przez gminę dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 84% wartości tej inwestycji to środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ten cel, właśnie środki europejskie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, od 1 stycznia 2027 roku planujemy uruchomić ten punkt dla mieszkańców. Jak Państwo widzicie, za naszymi plecami powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady, które będą przywożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne niż ten sposób funkcjonowania PSZOK-u, który mamy do tej pory. Za Państwa plecami powstał budynek, w którym będzie punkt napraw, ale także taki skład, w którym mieszkańcy będą mogli przynosić rzeczy, które będą nadawały się do dalszego użytku i będą mogły być przez innych mieszkańców, którzy tutaj się pojawią, wykorzystane i zabrane do wykorzystania w przyszłości. Cały plac będzie monitorowany, będzie oświetlony. Wcześniej wybudowane zostały separatory, ale o tym, jaki zakres inwestycji, to może szerzej powie pan kierownik. No i cóż, bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne, które w jakimś sensie poprawią funkcjonowanie dla wielu osób punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zarówno jeśli chodzi o pracowników tego punktu, a będą to zapewne pracownicy jednej z miejskich jednostek, a z drugiej strony i przede wszystkim mieszkańców, którzy z tego PSZOK-u korzystają.
6: Do tej pory zakończyliśmy wykonywanie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zawiera separator piasków i olejów oraz dwa duże zbiorniki podziemne. Zakończono również, jak Państwo widzą, rampę wyładowczą, czyli konstrukcja stalowa wraz z zadaszeniem. Obecnie prowadzone są prace przy nawierzchni asfaltowej i zagospodarowaniu terenu. Wkrótce zaczynamy montaż ogrodzenia.
5: Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że zyskujemy miejsce, do którego będą mogli mieszkańcy przewozić rzeczy, które się jeszcze nadają do użytku, bo do tej pory PSZOK był raczej znany z tego, że przewozimy odpady, które nie nadają się do użytku, przede wszystkim odpady remontowe, odpady bio i inne. Natomiast w tej chwili będziemy starali się, aby jak najwięcej rzeczy, które wydają nam się zbędne, ale nadają się do dalszego użytku, bądź można je naprawić i wykorzystać dalej, żeby one wracały w ramach drugiego obiegu do lokalnej społeczności, czyli jak najwięcej tych rzeczy, żeby było ponownie wykorzystywanych przez innych mieszkańców naszego miasta. To jest jedno. A drugie, no to właśnie sam sposób funkcjonowania, dlatego że w starym punkcie nie mieliśmy żadnych

2 bądź 3, jak się zmieniały firmy odbierające odpady, ten PSZOK był nieczynny bądź było utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Tego ryzyka już po prostu nie będzie. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości była możliwość odbierania odpadów komunalnych przez miejskie jednostki, takie jak Spółdzielnia Socjalna Starowiczanka bądź jedna ze spółek miejskich, i uzyskaliśmy pozytywną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast my jeszcze nie podejmujemy takiej decyzji ze względu na to, że żeby można było odbierać odpady i żeby one były taniej odbierane niż robią to firmy, które wybieramy w przetargach, to musielibyśmy mieć dobrze opracowany system związany z zagospodarowaniem tych odpadów i współpracę z firmami, które zajmują się chociażby recyklingiem czy wykorzystywaniem i przetwarzaniem dalej tych odpadów, które trafiają przez firmę, która odbiera odpady, do różnych podmiotów. Na razie niestety jako mały gracz takiej możliwości nie mamy i wszystko wskazuje na to, że jeszcze ogłosimy przetarg na odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną. Natomiast jeśli nam się pojawi możliwość i szansa na to, żebyśmy robili to w takiej samej cenie bądź taniej niż firmy zewnętrzne, to oczywiście natychmiast będziemy chcieli z tego skorzystać. Są koszty kalkulowane, zarówno koszty sprzętu używanego, jak również sprzętów nowych. Kalkulujemy to, no i właśnie od tego uzależniamy też decyzję o tym, czy i w jakim stopniu miasto będzie prowadziło samodzielnie system gospodarki odpadami, a na ile będziemy musieli się posiłkować firmami zewnętrznymi. I tak jak podkreślam, że jeśli będziemy w stanie zejść z ceną poniżej firm zewnętrznych, to od razu będziemy to robili.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
4: I po reklamie.

0: Starachowice.
1: SK Starachowice.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20. Jak co tydzień odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak co tydzień ja nazywam się Mati Fuczyło i jak co tydzień mam dla was dużo zmian, dużo nowości i dużo wszystkiego. Jeżeli lubicie polski rap, to zostańcie ze mną na najbliższą godzinę, bo będzie o czym gadać. Będzie sporo zaskoczeń, to na pewno. Natomiast zacznijmy od miejsca 20, ale zanim powiem wam, co to za kawałek, to zdradzę, że to numer, z którego wszystkie pieniądze, cały dochód i na fundację Cancer Fighters. To wszystko po akcji ostatniej Łatwo Ganga i BDOSA 2115. Kawałek, który zagram, nagrał Whiteor 2115, Skizo i Palarem. Natomiast warto tutaj na samym początku też podziękować i pogratulować znowu Łatwo Gangowi, który postanowił przejechać się rowerem prosto z gór aż do morza. Zrobił to pięknie, zebrał przy okazji kilkanaście milionów złotych. Ten człowiek jest nie do zatrzymania. No i podobnie ten kawałek jest nie do zatrzymania. Miejsce 20 to tym razem Rio na żywo.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
2: 20.

0: one chcą tak i jak widać i słychać, bardzo im to wychodzi. Chcę tak, Young Losia i Zuziula to miejsce 18, rap 20 i skok z 19 to duet żeński, a za chwilę będzie solowy utwór od pewnej pani, ale zanim to powiem wam jeszcze o nowych propozycjach, które pojawiają się na SK.pl do tego, aby na nie głosować. PSR, Kizo, KNK i Grizzly Manewr to nowa propozycja, do tego Mata i Po burze zawsze wyjdzie słońce. Dorzucam też kawałek Huberta. Wszystko na bursztynowo i jeszcze Kini Zimmer i Emi. Duś to nowe propozycje do Rap 20. Jeżeli chcecie usłyszeć te kawałki tutaj za tydzień, to głosujcie. SK.pl, zakładka Rap 20. Tak samo zrobiliście z tym kawałkiem. Pierwsza nowość w tym tygodniu to Wszystko od Dziarmy, której gratulujemy, bo już niedługo będzie mamą.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 17.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Takie echo to ja rozumiem. Echo od Maty to 16 miejsce rap 20, choć to spory spadek z miejsca 6. Może po prostu zamiast głosować wszyscy byliście na jego ostatnich koncertach. Zagrał je dwa na PGE Narodowym. Miałem okazję być na jednym z nich. Podobało mi się bardzo. Zresztą w ramach naszej akcji Radia SK rozdawaliśmy wam bilety również pod samym Stadionem Narodowym. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Trzeba było trochę zarapować wersów Maty. Niektórzy radzili sobie z tym nieco gorzej. Sami zresztą sprawdźcie, co mam na myśli. Na pewno możecie się mocno uśmiechnąć. Gramy teraz miejsce 15. To skok. Już martwiłem się, że może nie usłyszymy tego numeru w tym tygodniu, ale jest. Z 20 na 15 Żabson i Wiz Khalifa. Klasyk.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na fide z Alia i Faust to 13 miejsce rap 20, choć to spadek z miejsca 12. Wcześniej też Samir i Nie mogę spać, to było miejsce 17 wcześniej, teraz 14, a więc skok. A teraz druga i ostatnia nowość w tym tygodniu, bo na dwa kawałki pozwoliliście sobie, aby wrzucić je do rap 20, a więc już wam mówię. Tramwaje, tak nazywa się ten kawałek, a nagrał go pan, który też ma ze sobą dwa koncerty na Narodowym w ostatnich dniach. Taco Hemingway, a do tego Atutowy i Andrzej Zaucha.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja psiapsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słyszysz te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
3: 11.

0: SK Starachowice.
1: Dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, Mati Fuczyło to ja, za nami miejsce od 20 do 11. Przypomnę, dwie nowości już mogliście dziś usłyszeć, to Dziarma i Wszystko na miejscu 17, a do tego Taco Hemingway Atutowej Andrzej Zaucha Tramwaje na miejscu 12. Teraz warto wspomnieć o dwóch kawałkach, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu. Możecie jeszcze je przywrócić głosując na sk.pl. To zeszłotygodniowe miejsce 18, Gips i Strach, a do tego PZ i Faustyna Maciejczuk, Wendy Darling. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 15, tym razem znalazł się poza 20. Czas na 10 najlepszych rapowych numerów w tym tygodniu. Teraz szykują się naprawdę dobre rzeczy, a zaczynamy od duetu 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to skok z 13 na 10. Gramy!
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

znowu on, ale to dobrze. Taco Hemingway, Livka, Zepi Zepi, Frascati, ósme miejsce, rap 20 w tym tygodniu, skok z miejsca 10. Kolejny tydzień, kiedy ten pan i ta pani trzymają się bardzo mocno w rap 20. Zresztą bardzo podobnie jest z miejscem 7. Miu, PZ, BDOS 2115. Fantazje, to miejsce 7.

out. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z

Są, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję.

0: Nie da się zasnąć. Jonathan Białas, Solar Nikoś na 6. miejscu w tym tygodniu. Wcześniej na miejscu 14. miałem okazję zagrać kawałek Nie mogę spać od Samira, więc ekipa ewidentnie z tego samego składu. Jedziemy dalej. Teraz czas już na najlepszą piątkę w polskim rapie. A zaczynamy od numeru, który nazywa się Znana. Nagrał go Zamsone.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: 4.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem. Disneraka to miejsce czwarte rap 20. To jest piękna, piękna, piękna historia od BDS-a 2115, majimecami Fundacji Cancer Fighters. Ten numer cały czas trzyma się wysoko, choć tydzień temu to było miejsce pierwsze, ale przypomnijmy, że to już drugi kawałek dziś, który właśnie zbiera pieniądze na Fundację Cancer Fighters. Cały dochód z tego numeru i z miejsca 20 dzisiejszego, a więc Rio na żywo od Whiteora, to kawałki, które wspierają charytatywnie akcję walki z rakiem wśród dzieci. A my jedziemy dalej, teraz czas na miejsce trzecie, to Gips i Kukon. Ty masz skok z czwartego na trzecie.

Nasz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce rap 20. A teraz przechodzimy już do najwyższych miejsc. Zanim jednak zagram drugie i pierwsze, to powiem wam jeszcze i przypomnę o nowych propozycjach, na które możecie głosować od północy. Manewr od PSR-a, Kizo, Kenke i Grizzly'ego. Do tego też Połóż zawsze wyjdzie słońce od Maty. Wszystko na Bursztynowo od Huberta. I jeszcze Kini Zimmer i Emi Duś. Na te kawałki możecie głosować, aby za tydzień usłyszeć je tutaj na żywo. A teraz gramy. Miejsce drugie to coś od Łajciora 21915.

0: Skora 2-1-1-5, tydzień temu było na miejscu siódmym, teraz to już miejsce drugie, a więc bardzo mocno trzyma się ten numer, a mnie wcale to nie dziwi, tak jak nie dziwi mnie też dzisiejsze miejsce pierwsze rap 20. Zanim jednak to zdradzę, to jeszcze się z wami pożegnam, bo to ostatni kawałek dziś. Ja to Mati Fuczyło, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Już teraz mogę wam zdradzić, że wpadną tutaj goście. Nie jeden gość, a dwóch gości. Możecie się zastanawiać, co to za duet, a ja tymczasem gram. Chivas to nieodpowiedzialne.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer.

0: poczuć. SK Starachowice.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
8: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja. We'll be right back.